drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Albo towarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki. Ja do nich epileptic dance, jak Ian Curtis.

światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać. No Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Dzisiaj porozmawiamy chwilę o tym, co nas zachęca do korzystania z kultury, co sprawia, że przychodzimy na wydarzenia kulturalne, czego od nich oczekujemy, a co sprawia, że się na nie na przykład nie wybieramy. W jaki sposób warszawiacy korzystają z kultury. Na tym skupiło się Warszawskie Obserwatorium Kultury w Warszawie. Stworzyło raport, z którego każdy z nas może skorzystać, a dzisiaj w Mieście o Świcie na ten temat porozmawiamy razem ze mną w Chili Z. Są
2: Małgorzata Bakalarz-Dwarza,
1: dyrektor Warszawskiego Obserwatorium Kultury, a nawet dyrektorka.
3: I Kasper Solecki, koordynator badania.
1: Super, miło mi, że tu jesteście. Chyba zaczniemy od tego najbardziej banalnego pytania na świecie. Co was zaskoczyło w tym badaniu?
2: Uważamy, że nie ma banalnych pytań. Banalne jest wtedy, kiedy nie staramy się na nie rzetelnie odpowiedzieć, więc bardzo lubimy takie pytania.
1: To ja zadaję to pytanie. Co was w tym raporcie zaskoczyło? Dlatego, że spodziewam się, że zawsze się ma jakieś założenie przed tezy. Tezy się obala lub sprawdza. Czy w tym przypadku coś bardzo odbiegało od tego, co sobie zakładaliście na początku, że to na pewno nam wyjdzie, a jednak wam nie wyszło? A może właśnie się potwierdziło?
3: Więc ja szczerze myślałem, że to może być zaskoczeniem, ale w natłoku różnych sposobów, w jaki opowiadamy o kulturze i o tym, jakie jest nasze miejsce, zaskoczyło mnie to, że warszawiacy są podzieleni tak 50-50 tak naprawdę, jeśli chodzi o to, czy kultura powinna być finansowana z pieniędzy publicznych, czy nie. Dla mnie to było największe zaskoczenie, że naprawdę znaczna część Warszawy jako chce publicznego finansowania oferty kultury.
2: Ja nie podchodziłam do tego badania z jakimiś tezami, natomiast dwie rzeczy chyba, o dwóch rzeczach chciałabym powiedzieć. Jedna jest taka, że to badanie uczestnictwa w kulturze, które przeprowadziliśmy w 2025 roku, jest, czy od samego początku miało być w dialogu z badaniem wcześniejszym, które zostało przeprowadzone w 2017. Staraliśmy się, na ile to jest możliwe, żeby oba te badania się jakoś widziały, chociaż wiedzieliśmy o tym, że jest sporo rzeczy, które jest nieporównywalnych. Na przykład od tego czasu pojawiły się inne sposoby praktykowania kultury, pojawiły się inne instytucje. W związku z tym jakby ta porównywalność ma jakiś jednak ograniczony wymiar, ale to, co wydawało mi się bardzo interesujące, kiedy doszliśmy do czasu porównań, ze świadomością, że między 2017 a 2025 wiele się wydarzyło, że wydarzyła się pandemia, że wydarzyła się wojna, że wydarzyły się zmiany demograficzne, okazało się, z tych najciekawszych rzeczy, okazało się, że po pierwsze, warszawiacy i warszawianki w takim samym stopniu korzystają z domów kultury, co dla nas oznacza, że właśnie to wysycenie i ta ważna rola domów kultury jako tych kotwic lokalności jakoś została zachowana przy tych wszystkich trajektoriach, o których wspomniałam. Po drugie, że więcej chodzimy do kina i do teatru, co jest ciekawe, bo można byłoby sobie wyobrazić, że będzie dokładnie na odwrót i że jednak ta kultura cyfrowa, jeśli chodzi o kino i teatr, będzie przeważała, ale w stosunku do 2017 roku chodzimy częściej do kina i do teatru. A trzecia rzecz, która mnie najbardziej cieszy i zastanawia, jest taka, że mniej chodzimy w gości, a więcej chodzimy na miasto.
1: Pytanie, czy wychodzimy na miasto razem?
2: No właśnie, to mniej chodzimy w gości, a więcej chodzimy na miasto, to jest tak naprawdę opowieść o tym, że zaczynamy prywatyzować nasze przestrzenie domowe i one są także często takim miejscem, w którym jeśli uczestniczymy w kulturze, to robimy to indywidualnie. Natomiast przestrzeń publiczna dzięki temu ma znacznie większy i ważniejszy potencjał do tego, żebyśmy się w niej spotykali.
1: Czyli w praktyce na tyle, na ile też sama gdzieś tam zapoznałam się z raportem, to na przykład oglądamy film w domu sami, a nie umawiamy się na seans ze znajomymi w domu. W sensie robimy to drugie, robimy rzadziej.
2: Tak. Mało tego, mamy w raporcie taki wykres, który pokazuje, bo zadaliśmy pytanie, jakiego rodzaju praktyki kulturalne uprawiasz w pojedynkę, a jakie wspólnie, w towarzystwie. I są takie praktyki, które uprawiamy głównie w pojedynkę. To właśnie są na przykład filmy i seriale, które lubimy najbardziej oglądać w pojedynkę. Ale na przykład jeśli chodzi o chodzenie na wystawy lub na przedstawienia, to w przeważającej liczbie robimy to wspólnie.
1: Powiedzieliście oboje kilka ciekawych rzeczy i ja chętnie do nich wszystkich wrócę. Dobrze by było też powiedzieć, w jaki sposób ten raport powstawał. Wspomniałaś już, Małgorzata, o tym, że chcieliście, żeby tutaj było porozumienie z tym badaniem z 2017 roku. I powiedzmy, że to był pierwszy etap waszych badań. Raport, o którym dzisiaj rozmawiamy, powstawał przez cały rok, od czerwca 2025 do maja 2026. I można powiedzieć, że od sprawdzenia, jak to było wcześniej i od porozmawiania z ludźmi, którzy wtedy pracowali nad tym, nad czym wy pracowaliście teraz, po badania etnograficzne, po obserwację uczestniczącą, czyli wspólne korzystanie z kultury razem z warszawiakami i warszawiankami. No ale pomiędzy jeszcze coś tam się wydarzyło. O tym, jak dokładnie ten raport powstawał, powiemy w kolejnych odcinkach Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%.

0: Wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Po reklamie.

0: Cheezet.
1: Cheezet. Pogoda.
2: 15 stopni i słońce w Warszawie o tej porze. To jest dobra wiadomość.

0: 24 stopnie w ciągu dnia. 24 stopnie także w Bydgoszczy i w Lublinie. 25 w Krakowie i w Rzeszowie. 26 w Katowicach i w Poznaniu. 28 we Wrocławiu. Najchłodniej, ale i tak ciepło. Warmia i Olsztyn 22 stopnie i Trójmiasto.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Dzień dobry, 7 na zegarze, 4:25 to jest moment, kiedy wstało słońce, a zajdzie dopiero o 21:02. 18 dzień czerwca, czwartek, imieniny Amandy, Elżbiety i Marka. Dzisiaj dzień zmian na lepsze i słowa Jamesa Joyce'a na dzisiaj brzmią: nie możemy zmienić kraju, więc zmieńmy temat.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Nie wiem jak wasz poranek, mój zaczął się dość leniwie. Chciałam powiedzieć dosyć leniwie, ale chyba nawet bardzo leniwie z powodu tego, że późno wczoraj poszłam spać, gdyż bąbelek się wieczorem rozkręcił. Z nastolatkami jest trochę tak, że wszystkie koleżanki, które mają młodsze dzieci, myślą, że jest dosyć trudno, a wszystkie, które mają starsze dzieci, straszą mnie, że to dopiero początek. W związku z tym jestem między jednymi a drugimi i czuję się lekko w rozkroku, zastanawiając się, kiedy zacznie się to tornado, jak czasami nie ogarniam i nie daję rady już. W związku z tym jednoczę się ze wszystkimi rodzicami zbuntowanych bąbelków, osobami opiekującymi się bąbelkami i specjalnie dla was dedykacja muzyczna.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Bardzo proszę, bądźcie dzielni.

0: 16 minut po godzinie 7, słuchacie Chili Z, a dzisiaj czwartek i dzień zmian na lepsze. To święto można potraktować wielorako, a najlepiej wydaje mi się potraktować je tak, jak traktuje każdy dzień moja babcia, która ma już swoje lata i wie, że wiele rzeczy w życiu już przeżyła, wiele złych i wiele dobrych, i każdego dnia warto rozpoczynać na nowo. I dialog, i uśmiech, i budzić w sobie optymizm i nadzieję rozpalać. I każdy dzień jest zupełnie nową historią i nową przygodą. Ja wiem, że to może brzmieć trochę idealistycznie i być może dla wielu jest niemożliwe do spełnienia, taki scenariusz, ale uwierzcie mi, jak się zacznie to kultywować, szukałam wyrazu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: To naprawdę można dużo w tej materii osiągnąć. Dużo. 17 minut po 7. Pamiętajcie, dzisiaj dzień zmian na lepsze.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone, ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
16: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
17: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
18: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
20: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli Z7:40 na zegarze. Zendaya wraca do świata Spidermana w Madrycie, olśniła dwiema zupełnie różnymi stylizacjami, a u jej boku pojawił się Tom Holland, rozpisuje się zagraniczna prasa. No a najważniejsze w tej informacji nie są chyba stroje, ani to, w co aktorka była ubrana, chociaż we wszystkich relacjach zawsze to odgrywa bardzo ważną rolę. O tym się mówi i o tym się pisze. Myślę, że dla wszystkich fanów uniwersum Marvela najważniejsza informacja to ta, że już za nieco ponad miesiąc premiera nowego Spidermana. Spiderman, całkiem nowy dzień. Już teraz aktorzy rozpoczęli promocję widowiska. Podczas wydarzenia zorganizowanego w Madrycie pojawiły się gwiazdy i ja myślę sobie, że dla wszystkich fanów Marvela to jest duży powód do radości. Fabuła nowego Spidermana zarysowuje się następująco. Peter Parker próbuje skupić się na studiach i zostawić Spidermana za sobą, jednak gdy jego przyjaciele znajdują się w niebezpieczeństwie, musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć kostium, łącząc siły z nieoczekiwanym sojusznikiem. Muszę powiedzieć, że jest to wspaniała wiadomość i ja od wielu lat jestem fanką Spidermana. Nad Spidermanem stoi tylko jeden bohater od lat, niezmiennie ten sam i jest to Batman. To jest taka słabość, każdy ma jakieś słabości kulinarne, filmowe. Moją słabością są ci dwaj bohaterowie i oni rzeczywiście, kiedy pojawiają się nowe części, kolejne części albo adaptacje, budzą we mnie spore emocje.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Do wesela się zagoi. 7:49, słuchacie, 30 set. Chyba, że ktoś nie chce wesela i przez całe życie uważa, że wesele to nie jest coś, co może się człowiekowi przytrafić, coś najlepszego. Mówią, że czas leczy rany, ale są takie miejsca na mapie Polski, gdzie czas płynie inaczej. Na przykład wesele to jest niewielka wieś na Podkarpaciu. Polecam bardzo, jak będziecie eksplorować. W ogóle w tym roku chcę wam powiedzieć, że mój syn powiedział, mamy taką tradycję, że w sierpniu raz w roku, nie raz w roku, staramy się przynajmniej raz w roku, o tak, czasami wychodzi częściej, odwiedzamy razem miejsce, w którym on nigdy nie był i w tym roku powiedział, że absolutnie destynacja musi być Polska. To jest pierwszy raz, kiedy nie wyjedziemy, tylko będziemy eksplorować jakieś polskie miejsce, w którym dotychczas nie byliśmy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Oboje, ale to ładna tradycja jest. I takim oto sposobem zobaczyliśmy już różne ciekawe miejsca, które chciałam Bąbelkowi pokazać, co roku inne. Na razie się nie powtórzyły. Chociaż wiadomo, człowiek jak może, to wyjeżdża jednak częściej niż raz w roku. Trzymam kciuki za wasze destynacje, wybory i bezpieczne dojeżdżanie do miejsc przeznaczenia.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz,

0: Daj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
15: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: 15 stopni teraz w Warszawie, 24 w ciągu dnia, 24 także w Lublinie, 25 w Krakowie i w Rzeszowie, 26 w Katowicach i w Poznaniu, 28 we Wrocławiu, 22 Olsztyn i Warmia i 22 stopnie pokażą także termometry w Gdańsku. Jeśli popada to na północy i we Wrocławiu również i będą to przelotne opady.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Dzień dobry, 8 na zegarze, 18 dzień czerwca, czwartek, imieniny Amandy, Elżbiety i Marka. Dzisiaj dzień zmian na lepsze. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10, a w tej godzinie cykl Jeden Wiersz w Radiu, dużo dobrych książek, zaproszenie do kina.

0: Kina, a przede wszystkim dużo fantastycznej muzyki. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie Chili Z, a już teraz zaproszenie do kina nagrodzona w Cannes ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino wychłodzone, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po 8 latach, jakie minęły od premiery Zimnej Wojny, Pawlikowski powrócił najbardziej hermetycznym ze swoich dotychczasowych filmów, bezkompromisowym, zbudowanym według własnych reguł. W ojczyźnie zabiera nas w nieco ponad 80-minutową wyprawę do zniszczonych przez wojnę Niemiec, by opowiedzieć o relacji giganta europejskiej literatury z jego córką, historią, narodem, wreszcie o jego reakcji na śmierć syna. Reżyser powraca przy tym do swoich ulubionych tematów, ideologii, która staje się formą zniewolenia i rozdartej tożsamości, o której opowiadał już we wczesnych dokumentach i fabułach.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Podwójne zaproszenie do sieci Kin Helios czeka. Magdalena.Kasparowicz@chillz.pl. Piszcie śmiało.

0: słuchacie Chini Z. No to skoro pojawiło się zaproszenie do sieci kin Helios, to zostajemy przy prezentach. Faronauci to jest książka, która miała premierę 3 czerwca. Adam Robiński książkę popełnił. Faronauci dookoła Bałtyku. 10-letni chłopiec stoi na bałtyckiej plaży i pyta o horyzont. Czym jest? Czy można go dotknąć? Co się za nim kryje? 30 lat później, jako dorosły, wyprawia się za morze, by samemu odpowiedzieć na te pytania. Chce, by każde z 9 państw nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy i Polska, opowiedziało mu o własnej perspektywie, z jakiej patrzy na najmłodsze morze świata. W rezultacie wzorem poety Tomasa Tranströmera opisuje nie jeden, lecz wiele Bałtyków. Muszę powiedzieć, że dawno mi się niczego tak dobrze nie czytało. To jest historia o mozaice siedlisk i krajobrazów słonawych lagun, piaszczystych plaż, wydm, klifów i skalistych archipelagów. Podążamy wzrokiem za kluczami migrujących ptaków, a potem zaglądamy pod wodę do świata morświnów, a także większych waleni, które czasem nadpływają w te strony. Wędrujemy po zamarzniętej zatoce, która wchodzi do latarni morskich, i studiujemy trasy słynnych wypraw. Wreszcie docieramy tam, gdzie granice morza i lądu się zacierają. Czy to za sprawą niepowstrzymywanych sił geologii, czy wyłącznie ludzkiej fantazji. Każdy z narodów, które geografia zaślubiła z Bałtykiem, pozostaje w związku jedynie z jego fragmentem. Choć obsiedliśmy to jezioro niczym stado kruków, rozdziobujące truchło sarny, każdy z nas interesuje się wyłącznie jedną kończyną. Głową, tułowiem albo zadem. Prawdę mówiąc, nie ma wśród nas zgody nawet co do jego imienia. Bo przecież i Niemcy Bałtyk nazywają inaczej. Estończycy również Morze Zachodnie, przypominam, a jeszcze więcej zamieszania wprowadzają Finowie. Nazwa Itämeri wskazuje na wschód, choć z perspektywy linii brzegowej Finlandii właśnie Bałtyk leży na północy, zachodzie i południu. Już teraz ta książka może być wasza.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: magdalena.kasperowicz@chillz.pl. Piszcie śmiało, jeśli chcecie ją dostać już teraz. No to w podróżniczym klimacie przez chwilę zostaniemy. Berlin i Amsterdam i Blauka.

0: Słuchacie, czyli za 22 minuty po godzinie 8. Serial, który nikogo nie poucza, wielką jego zaletą jest to, że bohaterowie nie są idealni, że nie ma tam chodzących świętych, co jest bardzo dobre w dzisiejszych czasach, w których dookoła jest dużo mentoringu, nawet nieproszonego. Myślę sobie, że czekaliśmy na taki serial. Historia młodego geja granego przez Ignacego Lisa, który musi porzucić beztroskie życie, by zaopiekować się swoją siostrzenicą. Proud jest o tym, że ludzka natura jest bardzo złożona. Każdy ma prawo do drogi, w której odkrywa swoją gotowość do odpowiedzialności za drugiego człowieka, do dojrzałości. Jako młode osoby możemy mieć hedonistyczne podejście do życia, ale różne okoliczności sprawiają, że możemy stać się bardziej odpowiedzialni.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
3: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacji.

0: Sprawdzone. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Kazimiera Iłakowiczówna, kiedy przebije się źródło? Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. Gdy znaleźć będzie trudno, ktoś nić pochwyci. Nić może będzie z kropel, może ze lśnień, może widzialna w mroku, może nie. Szukający może schyli się z trudem, może stanie i krzyknie, ale gdy znajdzie źródło, napiją się wszyscy.

0: Słuchajcie, czyli Z8.49, noblista Kazuo Ishiguro napisał nową powieść. Książka nosi tytuł Panna Lambert wkracza na pokład niebezpieczeństwa i jest to kryminał szpiegowski osadzony pod koniec lat 30. XX wieku. To szpiegowska powieść sensacyjna. Akcja osadzona w 1938 roku opowiada o przygodach pewnego mężczyzny, który spotyka enigmatyczną pannę i podąża za nią na konferencję do pewnego hotelu, a następnie do pociągu jadącego do Szkocji, gdzie spotyka m.in. kolegę ze szkoły i byłego ministra. To będzie 9. powieść noblisty. Jak zapowiada wydawca, w powieści będzie można dostrzec miłość autora do muzyki, sztuki i kina złotej ery Hollywood. W Polsce ukaże się w przyszłym roku.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty

0: 30 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Sprawdzamy mapę pogodową. Stęskniliście się za ciepłem i oto jest. W tej chwili 17 stopni, temperatura rośnie do 24 w Warszawie i w Lublinie, a także w Bydgoszczy, 25 Kraków i Rzeszów, 26 Katowice i Poznań, we Wrocławiu 28, 22 w Trójmieście.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Dzień dobry, 9 na zegarze, 18 dzień czerwca, czwartek, imieniny Amandy, Elżbiety i Marka. Dzisiaj dzień zmian na lepsze, a ja zapraszam do 10. Słowa na dziś to, uwaga, nie możemy zmienić kraju, więc zmieńmy temat. James Joyce. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chili Z, 8 minut po godzinie 9. Chodzimy po ziemi, choć niektórzy stąpają po niej twardo, a inni z głową w chmurach. Na wszystkich jednak działa siła grawitacyjna. Dobrze chociaż na chwilę odwrócić jej działanie. Nasz umysł potrzebuje zmiany perspektywy, a ciało jeszcze bardziej. Kilka lat temu przeniosła swoje zainteresowania na pola i łąki. Mowa o Dominice Bok, która popełniła artykuł do góry nogami w przekroju. O tym, jak fizis na co dzień nasze funkcjonuje, o magii inwersji, krok po kroku, przeczytacie w przekroju świetny artykuł o tym, że warto czasami stanąć na głowie i warto czasami zrobić coś inaczej niż zwykle. Polecam z autopsji.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: worth it. 19 minut po godzinie 9. Muszę wam powiedzieć, że niezła akcja jest, bo próbuję się dostać do przychodni laryngologicznej, która znajduje się w Warszawie przy jednym ze szpitali. I to jest po prostu jakiś hit. To jest jednocześnie Dzień Świra, Matrix, Orwell i jeszcze dużo innych filmów wymieszanych w jednym. Bo chodzi o to, że jak masz prywatne ubezpieczenie, wyobraźcie to sobie, to nie możesz sobie wziąć skierowania od takiego gościa lekarza albo gościowy lekarki z prywatnego ubezpieczenia, bo to musi być lekarz, który jest lekarzem rodzinnym, internistą przy przychodni, która ma podpisane różne umowy z różnymi ważnymi instytucjami zdrowia. A żeby się dostać do tego lekarza, trzeba się zgłosić do tej przychodni i zapisać się, że chce się być dorosłym pacjentem tej przychodni. Przecież to oszaleć można, ludzie. Dorosłość jest naprawdę przereklamowana. Pamiętam jak dzisiaj, jak miałam 12 lat, siedziałam w fotelu u babci, piłam herbatę z takiej szklaneczki ze spodeczkiem na dole i mówiłam: tak bardzo chcę być już dorosła, tak bardzo chcę być już dorosła. No to teraz jestem dorosła. Dzwonię od rana do nocy, próbując dowiedzieć się, jak mogę sobie znaleźć w pobliżu mojego domu w Śródmieściu lekarza rodzinnego, który by mi wypisał skierowanie do przychodni, która jest przy szpitalu. I to wszystko jest bardzo trudne, słuchajcie, to wszystko jest bardzo trudne. Jestem z was niebywale dumna, że ogarniacie tę dorosłość, bo naprawdę wszyscy dzisiaj powinniśmy kupić sobie ciastko z tej okazji, że jesteśmy ultra dzielni. Nawet powinna zrobić to Daria ze Śląska. Też powinna sobie kupić ciastko. Pozdrawiam wszystkie przychodnie, poradnie i wszystkich lekarzy. A nuż ktoś mnie słucha.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
3: Robisz mi
2: po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek.
3: Pytam jak cię wybrać.
2: Chili Z Live Session Paula Roma.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9:41 na zegarze. Pamiętam, kiedy mój syn był mały i poszliśmy na wycieczkę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Tel Awiwie, to najbardziej ze wszystkich sal i najbardziej ze wszystkich ekspozycji wystawowych mojego syna uwiodła sala Heleny Rubinstein. Ponieważ ona przez całe życie, wyobraźcie sobie, zbierała miniaturki i robiła miniaturkowe domki. I ta ogromna kolekcja tych miniaturowych domów, pokoi, pomieszczeń, przedmiotów, fenomenalna po prostu, do dzisiaj znajduje się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Tel Awiwie. Jest to zupełnie zachwycająca ekspozycja. Bardzo polecam. No a ona sama była mistrzynią autokreacji i prawdziwą trendseterką. Samodzielnie stworzyła urodowe imperium, własną legendę, jak mówią kuratorki rozpoczynającej się 17 czerwca wystawy Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem. Ona nie tylko, ta wystawa pokazuje prywatne i zawodowe oblicza bizneswoman, lecz także traktuje jej biografię jako pretekst do opowieści o życiu przedmiotów i o przemianach społecznych. Historia pochodzącej z Podgórza pod Krakowem dziewczyny, kobiety jest jednocześnie fascynująca i inspirująca. Wystawa sensoryczna, wyjątkowa, kameralna, ale angażuje wiele zmysłów. Jest dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Otwiera ją praca autorstwa Agnieszki Saks, Haja, Początek Piękna. Warto się wybrać na tę wystawę. Piękno jest twoim przeznaczeniem. POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, od 17 czerwca tego roku. Polecam serdecznie.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: przyszedł Bartek Winczewski i mnie udręczył teraz w studiu. Powiedział, żebym przestała ludziom opowiadać, że byłam w Tel Awiwie, bo ludzie siedzą w samochodach, słuchają radia i nie lubią mnie za to, że ja mówię, że ja byłam. To ja już więcej nic nie powiem. Ja nigdzie nie byłam, nic nie jadłam, niczego nie widziałam, nie zwiedzałam. Siedzę sobie w tym kwadracie śródmiejskim z radia do pracy, a to też nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mam 25 metrów, bo to też może być przechwałka, że za dużo nie dojeżdżam i nie chodzę i w korkach nie stoję, bo w ogóle nie używam samochodu, umówmy się. No dobra, idę już. Jak on taki przemądrzały, to niech on sobie z wami siedzi po 10 i wam opowiada jakieś super historie tenisowe. O, no właśnie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To był wspaniały, wyjątkowy poranek. Przypominam, że dzisiaj czwartek i do piątku coraz bliżej. Trzymajcie się ciepło, całuję i pozdrawiam. Dzisiaj dzień zmian na lepsze. Trzymajmy się tego mocno. Pa!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Na zegarze 10:00 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Piękno jest twoim przeznaczeniem. Pod tym hasłem Muzeum Polin w Warszawie zapraszam na wystawę poświęconą Helenie Rubinstein. Kobieta legenda, która stworzyła jeden z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku, pozostawiła po sobie także inspirujące książki, o których Katarzynie Kozak z Chili Z opowiadała Marta Frączkiewicz, kurator

0: wystawy.
1: Dzisiaj powiedzielibyśmy, że ona jest celebrytką albo influencerką lifestyle'ową. W książkach tych już z lat 30., ponieważ mamy takie książki na wystawie, są na przykład instrukcje masażu twarzy, który jest bardzo aktualny. Diety. Helena uważała, że piękne zaczyna się od zdrowia, od dobrej diety i że powinno się, przynajmniej pisała tak w książkach, że powinno się jeść co najmniej połowę żywienia powinny stanowić surowe warzywa i owoce.
0: Oprócz książek na wystawie znalazły się historyczne kosmetyki, materiały reklamowe, archiwalia związane z rozwojem firmy, fotografie i dokumenty, które ukazują narodziny nowoczesnego przemysłu beauty i oczywiście takie obiekty, takie artefakty, które mówią o prywatnym życiu Heleny Rubinstein. Wystawa już jest w Muzeum POLIN, pozostanie tutaj do 7 września. Only Love Can Break Your Heart to tytuł opery Tomasza Braskala, którą na koniec sezonu pokaże TR Warszawa. Reżyseruje Cezary Tomaszewski. To jest opera, która łączy poezję Gaspary Stampy, XVI-wiecznej weneckiej poezji z tekstami Logana Februariego, współczesnego queerowego poety z Nigerii. Ona jest jedną z pierwszych kobiet w literaturze europejskiej, które pisały z niezwykłą intensywnością o miłości, pragnieniu i utracie. On bada tożsamość, normy i doświadczenie bycia innym. Ich teksty wpleciono w partyturę na 6 solistów, zespół instrumentalny i elektronikę. Na scenie więc pojawią się hashtag ensemble pod kierownictwem Lilianny Krych oraz soliści Justyna Rapacz, Michał Słowecki, Justyna Wasilewska, Mateusz Górski to aktorzy, Bartosz Koziak i Dominik Płociński, którzy zagrają na wiolonczeli. Pokazy 3 i 4 lipca w TR Warszawa w ramach 5 edycji hashtag Festiwal Obsesje. Łódź, to tu już dziś startuje 25. edycja fotofestiwalu.
2: Fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki i w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie oto wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na 3 piętrach festiwalu kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne.
0: Zapowiada Krzysztof Candrowicz z zespołu programowego fotofestiwalu. Przypomnijmy, że dzisiaj oficjalna inauguracja z udziałem Hani Rani i Sir Johna Akonfra.
3: Ale wczoraj strzelali, co? Oglądałaś?
0: Oj, strzelali, powiem ci, no trochę mnie ta druga połowa zasmuciła, ale końcówka pierwszej.
3: A że byłaś za Chorwacją?
0: No.
3: No ja czekałem na taki... No na remis, no byłoby sprawiedliwie.
0: Byłoby sprawiedliwie, no, było dość dramatycznie wczoraj, no ale tak to bywa w sporcie.
3: Tak to w sporcie bywa, o sporcie jeszcze porozmawiamy. Magda Bauer, dziękuję, słyszymy się o 11:00.
4: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Temperatury rosną, w weekend przekroczą 30 stopni, ale już dziś ciepło. Na południowym zachodzie nawet 27 stopni, na południu 25, w centrum 24, na północy 21, w całym kraju raczej słonecznie. Miejscami jednak możliwy dziś przelotny deszcz.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
3: To już jest czwartek, 18 dzień czerwca, 6 minut po 10. Bartek Winczewski. Zapraszam na dobre wibracje. Do 12:00 dobre wibracje, właśnie później festiwalowy rozkład jazdy, jak co czwartek.
4: Dobre wibracje, czyli Z.

Niewiele ponad 50 tysięcy obserwujących miał jeszcze kilka dni temu na swoim instagramowym profilu bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, niejaki Vozinha. Jeden bezbramkowy mecz z Hiszpanią i udane interwencje Vozinhi wystarczyły, żeby po 24 godzinach tychże obserwujących było już 5 milionów. Wczoraj było ich już ponad 10, sprawdziłem przed momentem, 13 ponad milionów obserwujących na instagramowym koncie Vozinhi. Tej siły nic już nie zatrzyma. No zobaczymy, jak Republice Zielonego Przylądka i ich fantastycznemu bramkarzowi pójdzie w następnych meczach. Ten najbliższy w poniedziałek z Urugwajem, później jeszcze Arabia Saudyjska. No ja obstawiam, że dojdzie to wszystko do 20 milionów obserwujących. No to za jakiś czas to sobie zweryfikujemy. Z mundialem, z piłką nożną w tle mijają nam ostatnie dni, mijają nam także piłkarsko te nasze spotkania w dobrych wibracjach w Chili Z. No, bardzo przepraszam, mundial jest raz na 4 lata. Jakoś, mam nadzieję, to wytrzymacie. 18 minut po 10, Foster the People, Chasing Low Vibrations, to przed nami już teraz, wkrótce również Thundercat z wciąż świeżej, gorącej, nowej płyty Distracted.

Tegoroczny hymn męskiego grania już jest przebojem. Przebojem niechybnie będzie również trasa, która rozpoczyna się za tydzień. Pierwszy przystanek Żywiec. No i dalej to już pójdzie wszystko do finału w Warszawie pod koniec sierpnia. W składzie orkiestry męskiego grania w tym roku między innymi Zalia, świeżo po sukcesach na gali Fryderyków. Zalia w ogóle przebojem weszła nam na muzyczną scenę. Gdzie nie spojrzeć, tam ona i kolejne przeboje. My w Czyli Z tymczasem przypominamy, jak brzmiała na swojej debiutanckiej płycie. To było 3 lata temu.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Już niewiele ponad miesiąc pozostał do premiery najbardziej oczekiwanego filmu tego roku, czyli Odysei Christophera Nolana. Ta na ekranach kin pojawi się 19 lipca. Tymczasem zanim obejrzymy Odyseję, już od przyszłego piątku w kinach wybranych, głównie studyjnych, zobaczyć będziemy mogli pierwszy film Christophera Nolana, jednego z najważniejszych i największych wizjonerów współczesnego kina. To był rok 1998, kiedy Christopher Nolan nakręcił swój debiutancki film zatytułowany Following, nakręcony za minimalny budżet w wysokości zaledwie 6000 dolarów, czerni i bieli, z wykorzystaniem naturalnego światła i londyńskich mieszkań przyjaciół reżysera. Film Following pozostaje jednym z najbardziej wyrazistych przykładów niezależnego kina lat 90. To również manifest przyszłej twórczości Nolana i tematów przez niego podejmowanych, labiryntowej narracji, obsesji kontroli czy fascynacji płynną naturą tożsamości. Film został cyfrowo odrestaurowany pod osobistym nadzorem reżysera i właśnie od 26 czerwca będziemy mogli obejrzeć go w polskich kinach. Following Christophera Nolana, a od 19 lipca wspomniana Odyseja.

Mop i Lampiony to za nami w Chili Z. 8 minut przed 11. Po 11 kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia. To przypominam Olivia Rodrigo, jej nowy album. A przed 11, przed spotkaniem kolejnym z Magdą Bauer, muzycznie u nas jeszcze Sinead Harnett i Masiko.

0: Biedronka.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Po reklamie.

0: Wiecie, na Chill Out.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Godzina minęła nie wiadomo kiedy, Magda Bauer znów jest z nami.
0: W pogoni za kulturą.
2: Z czego bardzo się cieszę.
3: Ja również, tym bardziej, że mam dla was kilka słów o wyjątkowym dziele sztuki, o obrazie, o którym w ostatnich dniach mówią wszyscy. Oprócz tego, że jest po prostu piękne, dzieło Józefa Pankiewicza ma w tle niełatwą relację miłosną, jaka jeszcze przed ślubem łączyła malarza z żoną Wandą, a także japońskie fascynacje, jakim ulegali na początku XX wieku ludzie sztuki. Przedmioty uwiecznione na płótnie to kimono, pas, obi, parawan czy stolik z laki z kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego. Dzisiaj te obiekty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. A o Japonce mówimy dziś, dlatego że to ostatni dzień, żeby zobaczyć ją z bliska w warszawskiej galerii Desaunikum. To jest jedna z trzech wersji obrazu stworzonego przez Józefa Pankiewicza. Ta pozostawała przez długie lata w prywatnej kolekcji i nie można było jej zobaczyć.
4: Ta wersja trafi na aukcję w Desaunikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
3: Mówi Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna w Desaunikum.
4: To oznacza z kolei, że Japonka ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki, tuż obok rekordowej, ikonicznej rzeczywistości Jacka Malczewskiego oraz dwóch mężatek Andrzeja Wróblewskiego.
3: A aukcja, na której dowiemy się, czy tak się rzeczywiście stanie, już dziś wieczorem. Wstęp na wystawę w ciągu dnia jest bezpłatny. We wtorki, w czwartki i w soboty spotykamy

0: Spotykamy się latem w plenerowym kinie w samym centrum Warszawy przed Kinoteką. Przypominamy o tych pokazach, bo kolejny seans już dziś i to będzie Sirat. Nie tylko filmy goszczą przed Kinoteką, tutaj również tańczymy i tak jutro zapraszamy Was na Silent Disco, a w sobotę okazja, żeby przypomnieć sobie albo zobaczyć po raz pierwszy Amelię. Wstęp na wszystkie pokazy w kinie letnim jest bezpłatny. W czerwcu i w lipcu te seanse rozpoczynają się o 21:30. Błazenada, Statua Radości, czyli pomnik beztroskiej zabawy. To jest jeden z projektów, które zobaczymy na Gdynia Design Days w tym roku. To jest pomysł Aleksandry Godlewskiej. Kontrpropozycja dla poważnych pomników, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Chodzi o to, żeby afirmować radość i beztroskę właśnie w takiej trójwymiarowej formie w miejskiej przestrzeni. Tak jak wspomniałam, to jest jeden tylko z wielu projektów, jakie zobaczymy podczas tegorocznego festiwalu Gdynia Design Days. Hasło tej edycji brzmi bliżej i o wystawach, które będą miały miejsce właśnie w Gdyni już podczas tego weekendu i później też będzie można oczywiście je oglądać, ale wielkie otwarcie w najbliższą sobotę będziemy Wam jeszcze dzisiaj mówić wspólnie z reprezentacją Gdynia Design Days.
1: Wspominałaś o Japonce Józefa Pankiewicza. Niestety aktualnie nie mogę sobie na nią pozwolić, więc...
0: Na razie.
1: Więc udziału w licytacji nie wezmę, ale mam też temat poniekąd o Japonię zahaczający. Pozwól, że zapytam, 11:04, czy to już jest ten moment, kiedy myślisz o tym, co dziś zjesz na obiad?
0: Ja myślałam, że zapytasz mnie o to, który dzisiaj mecz będę oglądać wieczorem.
1: A nie, myślałem, że...
0: Okay. Tak, to jest, tak. Powoli zaczynam układać sobie jakieś preferencje kulinarne.
1: A lubisz sushi?
0: Czemu nie?
1: Czemu nie? No to dziś Międzynarodowy Dzień Sushi, więc można go odpowiednio uczcić.
0: To jest pomysł.
1: Smacznego zatem i do usłyszenia o 12:00.
0: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Dobre wibracje. Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Od poniedziałku po 11 w Chili Z słuchamy nowej płyty Olivii Rodrigo. To nasza płyta tygodnia. Dziś kolejne z nią spotkanie to mniej więcej za pół godziny. Tymczasem Everyone Says Hi. Na dobry początek.
2: Dobre wibracje w Chili Z.
1: No to skoro każdy mówi hi, mówię i ja. On the same side, 6 minut po 11. Dobre wibracje w Chili Z. Godzina kolejna, gramy.

Mundialem, niebawem przed nami kolejne tenisowe emocje. Nie opadły jeszcze do końca te po turnieju Rolanda Garrosa, a już za półtora tygodnia Wimbledon tegoroczny. Iga Świątek broni ubiegłorocznego tytułu. Mamy też w turnieju Maję Chwalińską. Przypominam, Maja od organizatorów turnieju otrzymała dziką kartę. No ale ja nie o wynikach sportowych, ale o pewnym obyczajowym fakcie związanym z tegorocznym Wimbledonem. Otóż jeśli oglądacie tenis, to na pewno zwróciliście uwagę na to, że coraz częstszym widokiem na kortach są pieski. Raczej takie małe, z tych mniejszych, taki piesek, który do torebeczki się zmieści i tak dalej. To często zwierzaki samych tenisistek. Lubią psy, choćby Mira Andrzejewa, zwyciężczyni tegorocznego Rolanda Garrosa. Z pieskiem nieraz już pozowała Aryna Sabalenka, jedynka światowego rankingu. Psa ma również ukraińska tenisistka Marta Kostiuk i tak dalej, i tak dalej. Zapewne zawodniczek z czworonogami jest więcej, ale uwaga, na korty Wimbledonu pieski nie wejdą. Organizatorzy wydali jasny komunikat, że jedynymi czworonogami, które mogą pojawić się na Wimbledonie, są tylko psy służb ratowniczych, pomocniczych, ewentualnie psy asystujące. Jeśli chodzi o psy do towarzystwa, prywatne zwierzęta tenisistów, ludzi z ich sztabów, no to na Wimbledon niestety nie mają one wstępu. No taki to, chciałem powiedzieć, kontrowersyjny, konserwatywny oczywiście turniej przepisów tego typu. Wokół londyńskiego turnieju jest jeszcze więcej i więcej o Wimbledonie z pewnością w najbliższych dniach, a od kolejnego poniedziałku no to już w ogóle będziemy znów po uszy w tenisie. How long have you been away? To pytanie z tytułu piosenki projektu Cryptogram. To przed nami w Chili Z, 19 minut po 11. Niebawem u nas również Paula Roma.

Ostatnia przed wakacjami live sesja, czyli Z, to już dzisiaj o 18:00. Tym razem jej bohaterką będzie Paula Roma. Całkiem niedawno ukazała się nowa płyta Pauli, album zatytułowany Z resztek. No i właśnie po piosenki z tego krążka przede wszystkim artystka sięgnie dziś wieczorem o 18:00.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześniej wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
16: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
17: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
16: Cudownie!
17: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
1: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: 13 premierowych piosenek znalazło się na nowym albumie Olivii Rodrigo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wśród nich duet z Robertem Smithem z grupy The Cure. Znacie to już z naszej anteny. Wśród nich również piosenka zatytułowana The Cure. No to wiemy już, jakie muzyczne inspiracje tym razem kierowały młodą gwiazdą Oliwią Rodrigo podczas prac nad tym nowym albumem. A o czym to jest płyta? No oczywiście o miłości, jak to zazwyczaj bywa. Album podzielony na dwie części. Ta jedna o tych pięknych pierwszych chwilach, kiedy dopada nas uczucie, miłosne uniesienie, motyle w brzuchu i tak dalej. No niestety często zdarza się tak, że później przychodzi złamane serce, rozczarowanie, przychodzą małe dramaty. No i o tym także Oliwia śpiewa na swoim nowym albumie. Dziś z tej płyty w naszym kąciku z nowym albumem Oliwii Rodrigo piosenka zatytułowana Honeybee.
2: So I guess

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: No to będzie jak na płycie Olivii Rodrigo. W poniedziałek była ekscytacja, że zaczynamy słuchać tego albumu na antenie Chili Z, a im bliżej weekendu, no to coraz większy smuteczek, że to już koniec naszych spotkań z tym albumem. Jutro kolejne, ostatnie już spotkanie z płytą You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zapraszam mniej więcej po 11:30.

Już tylko 10 minut i będziemy mieli południe po południu, czyli Z jak co czwartek festiwalowy rozkład jazdy. Zostańcie z nami, będę miał dla was m.in. bilety na warszawski przystanek Letnich Brzmień. Do Poznania na Maltę też coś się znajdzie.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: Minęło południe, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pałac Krasińskich i Pałac Czapskich w Warszawie, Czartoryskich w Puławach, a także w Lublinie. Kościoły Sakramentek na warszawskim Nowym Mieście, Bernardynów na Czerniakowie, ale też Świętej Anny w Krakowie czy Kaplica Królewska w Gdańsku. To niektóre z licznych projektów XVII-wiecznego architekta Tylmana z Gamerę. Pamięć o nim przywoła specjalny plenerowy koncert, na który zapraszamy na początku lipca w stolicy.
3: Budowniczy, autor tak wielkich projektów w Warszawie jak Pałac Rzeczpospolitej, Zamek Ostrogskich, wspaniała postać. Będziemy obchodzili 394. rocznicę urodzin właśnie Tylmana.
2: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Rafał Szczepański, założyciel Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Ta rocznica wypada 3 lipca. Następnego dnia w Ogrodzie Krasińskich usłyszymy muzykę baroku w doskonałym wykonaniu.
3: Klasyczny kwartet smyczkowy, żeński kwartet smyczkowy, który nazywa się kwartet, częściowo opisany małymi literami, częściowo dużymi. Zagrają dla nas i dla publiczności, no można powiedzieć, szlagierowe utwory z doby baroku. Będą to utwory Händla, Scarlattiego, Vivaldiego, Pachelbela. Nie zapomnieliśmy także o Polakach, bo my Polacy nie mamy się czego wstydzić. Mieliśmy naprawdę dobrych kompozytorów. Grzegorz Gerwazy-Gorczycki będzie także tutaj grany i Mikołaj Zieliński. To dwie takie sztandarowe postaci okresu baroku w muzyce w Polsce.
2: Zapraszamy 4 lipca w samo południe. Teatr Sztuka Ciała planuje wiele pięknych spotkań w plenerze, nie tylko warszawskim, ale w Warszawie bardzo często będziemy oglądać spektakle tego wyjątkowego teatru. Tym razem, czyli już w najbliższy weekend, spotkamy się z nim w Parku Żerańskim i zobaczymy kwiat lotosu. Przywitamy w ten sposób lato, a artyści będą nas zachęcać do refleksji nad szczęściem. Kwiat lotosu to jest spektakl inspirowany kulturą Dalekiego Wschodu, opowieść o poszukiwaniu spełnienia.
4: Pojawiła się taka potrzeba w nas, żeby po prostu zacząć o tym mówić właśnie poprzez performance, bo wydaje nam się, że to też jest taki sposób edukowania ludzi w takich przyjemnych warunkach, trochę tak boczkiem. I ten temat szczęścia znalazłyśmy właśnie w filozofii japońskiej, w Ikigai.
2: Mówiła w rozmowie z nami Joanna Płóciennik z Teatru Sztuka Ciała.
4: I takim pomyśle na to, że szczęście każdy z nas może sobie zbudować i że to nie jest coś, co albo się ma, albo się nie ma. I poczułyśmy, że to jest niesamowite, żeby ludziom przybliżyć po prostu ten rodzaj myślenia, że to nie jest tak, że jesteśmy jakoś pokrzywdzeni i nieszczęśliwi, bo tak ma być, bo taki jest los, tylko że rzeczywiście nasz sposób widzenia rzeczywistości bardzo wpływa na to, w jaki sposób my się czujemy i jak decydujemy się czuć też tak naprawdę.
2: Zapraszamy w niedzielę o godzinie 19:00. Kwiat lotosu w Parku Żerańskim. Wstęp jest wolny i wydarzenie odbywa się w ramach projektu Latający Teatr Sztuka Ciała 2026 Białołęka. W sobotę 11 lipca w Centrum Praskim Koneser i 12 lipca w Parku Szymańskiego. To też w Warszawie ten spektakl będzie grany powtórnie tego lata. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Teatru Sztuka Ciała, a także na jego profilu na Facebooku. I skoro spotkania ze sztuką w plenerze, to jeszcze słówko o kolejnym kinie, które już nie

0: Niedługo zaprosi nas na wspaniałe seanse z widokiem na morze, bo w tym roku znów spotkamy się w kinie na plaży w Orłowie. Tak, już 29 czerwca to będzie pierwszy wieczór, podczas którego zobaczymy pierwszy film w takich miłych okolicznościach. Na start wartość sentymentalna. Ja już teraz obiecuję Wam podwójne zaproszenia do tego plenerowego kina, w którym będziemy spotykać się w tym roku w poniedziałki i we wtorki, ale te zaproszenia pojawią się na naszej antenie nieco później.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
3: Kalendarzowe lato dopiero nadejdzie, ale to festiwalowe już trwa i właśnie już teraz, jak co czwartek w Chili Z, festiwalowy rozkład jazdy. Zapraszam na godzinny przewodnik po tym, co najlepsze na letnich festiwalach.
1: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z.

Plenerowym koncertem zatytułowanym Za miłość rozpocznie się już w najbliższą niedzielę tegoroczna edycja festiwalu Malta. Malta to przede wszystkim festiwal teatralny, jedno z najważniejszych takich wydarzeń w tej części Europy, ale muzyka to również ważny element tej imprezy odbywającej się w Poznaniu. Na otwarcie już w niedzielę koncert Za miłość z udziałem naszych rodzimych gwiazd, m.in. Natalii Kukulskiej, Natalii Przybysz, Anny Marii Jopek, Zali, Krzysztofa Zalewskiego i Ralfa Kamińskiego. To wydarzenie odbędzie się nad torem regatowym Malta. Od czwartku 25 czerwca z kolei muzyczne wydarzenia związane z Maltą przeniosą się na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam swój set DJ-ski zagra m.in. ta, która właśnie co rozpoczęła dzisiejszy festiwalowy rozkład jazdy, czyli amerykańska DJ-ka i producentka The Blessed Madonna. To będzie piątek, 26 dzień czerwca i to będzie najbardziej taneczny, imprezowy, klubowy element tegorocznej muzycznej Malty. Obok The Blessed Madonny ze swoim DJ-skim setem również francuski duet The Blaze. Wystąpi również australijska producentka i wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem High. Dzień wcześniej w tym samym miejscu wieczór pełen wzruszeń i dużych emocji, to na pewno Benjamin Clementine, Devendra Banhart i Maro. Taki właśnie zestaw artystów otworzy muzyczną scenę Malty na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Artyści, których mam nadzieję przedstawiać nie trzeba, reprezentujący różne kraje, różne muzyczne światy, ale ten wspólny mianownik jest jeden. Wrażliwość, duże emocje, duży kunszt wykonawczy. Spodziewajcie się naprawdę dużych rzeczy. Benjamina Clementina i Devendra Banharta graliśmy już w festiwalowym rozkładzie jazdy. Dziś pora na Maro, portugalską wokalistkę, która Polskę odwiedza w miarę regularnie. Jej obecność na Malcie nie dziwi, ale wierzę, że cieszy. Maro w tym roku wydała nową płytę, album zatytułowany So Much Has Changed. Tytułowa piosenka z tejże w Chili Z już teraz, a ja mam dla was bilet, albo nawet i dwa bilety na ten właśnie wspólny koncert Maro, Devendry Banharta i Benjamina Clementina do Poznania na Maltę 25 czerwca. Konkurs @chiliz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę Malta, no i przekonajcie mnie, że powinniście znaleźć się na tym właśnie wydarzeniu.

proud of you. So much has changed, zaśpiewała Maro ze swojej nowej płyty na żywo. Artystkę zobaczymy i posłuchamy za tydzień, dokładnie w czwartek 25 czerwca w Poznaniu na festiwalu Malta. Artystkę, która z kolei gra nam już w tle i za moment zagra i zaśpiewa w pełnej okazałości, na Malcie oklaskiwać będziemy w przyszły piątek. To pochodząca z Australii wokalistka, producentka niejaka High.

Bilety na koncert Maro, Devendr, Banhart i Benjamina Clementine w Poznaniu podczas festiwalu Malta. Już rozdane, ale ja dziś jestem całkiem hojny. To nie jedyne zaproszenia, które mam dziś dla was. Mam dla was również podwójny bilet, podwójne zaproszenie na warszawski przystanek objazdowego festiwalu Letnie Brzmienia, trasa Letnich Brzmień w tym roku, tego lata również zjeździ Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań. W Warszawie to będzie 7 i 8 dzień sierpnia, no i właśnie na te stołeczne wydarzenia związane z letnimi brzmieniami chętnie wam podwójne zaproszenie wręczę w programie Letnich Brzmień w Warszawie i nie tylko, między innymi Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Monika Brodka, która specjalnie na tę okazję szykuje koncertowy set złożony z piosenek ze swojej przełomowej płyty Granda sprzed lat 16 już. Poza tym Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, bracia Kacperczyk, Natalia Schroeder, Julia Wieniawa, wracający po dłuższej przerwie duet Xanax oraz Mrozu ze swoim Big Bandem. I to będzie jedna z nielicznych okazji tego lata, aby Mroza na żywo ze swoim zespołem złapać. Jesienią artysta rusza w dużą halową trasę, latem zatem zaledwie kilka okazji, aby spotkać się z publicznością. Jedną z takich okazji właśnie jest trasa Letnie Brzmienia i jej warszawski przystanek. Nie ma miejsca jak dom. To kolejna zapowiedź nadchodzącej nowej płyty Mroza. Płyta jesienią, myślę, że latem na koncercie w Warszawie coś nowego jeszcze też usłyszymy.

0: Zaproszenie na letni przystanek, na letni warszawski przystanek letnich brzmień. O, taka kolejność jest poprawna. Dziś ode mnie przede wszystkim dla fanów mroza, za co tak kochacie mroza. Piszcie letnie brzmienia w tytule, konkurs konkurs@chiliz.pl. Podwójne zaproszenie na warszawski przystanek letnich brzmień. To w dniach 7-8 sierpnia. Czeka na was już teraz.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia Chili Z.
4: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
5: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z wami z naszego plenerowego studia.
4: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
5: Zapraszamy Katarzyna Kozak
4: i Magda Bauer.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale! Kupujemy!
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację odkurzacze. Kurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
20: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
21: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
22: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. Co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Codziennie.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

Moby jest tego lata gwiazdą wielu muzycznych festiwali w Europie, chociaż w Polsce tego lata Mobiego akurat zobaczymy na jego solowym koncercie, to na letniej scenie Progresji w Warszawie 4 sierpnia odbędzie się ten koncert Why Does My Heart Feel So Bad w wersji koncertowej. Tak mniej więcej będzie to brzmiało również i u nas. No a gdyby ktoś jednak wolał złapać Mobiego na żywo na którymś z letnich festiwali, no to polecamy choćby wycieczkę do naszych południowych sąsiadów. 17 dzień lipca, wtedy Moby jako jedna z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Colors of Ostrava. No i ja tylko tak nieśmiało wspomnę, że za czas jakiś, może za tydzień, może za dwa, będziemy mieli dla Was zaproszenia, bilety także na ten festiwal Colors of Ostrava z Mobim, między innymi w roli jednej z gwiazd tej imprezy. W sierpniu Moby w Warszawie, z kolei w sierpniu także w Poznaniu druga już edycja festiwalu Bitter Sweet. Kto jeszcze nie ma biletów, karnetów, no to musi się mocno postarać. Bilety na pierwsze dwa dni festiwalu już wyprzedane, zostały tylko ostatnie sztuki na dzień trzeci, ten z Robbie Williamsem w roli głównej, ale tu też taka uwaga ode mnie. Będziemy mieli dla Was bilety zaproszenia na Bittersweet do zdobycia w Chili Z również całkiem niebawem. Na Bittersweetie w Poznaniu wspomniany Robbie Williams, również 21 Pilots, również Gorillaz to headlinerzy tegorocznej edycji tego festiwalu. Poza tym m.in. Lord, Leisure, no i ten pan z dalekiej Australii przyjedzie do nas, Nick Murphy, lepiej znany jako Chet Faker. Tak właśnie jego piosenka Talk is Cheap brzmi na żywo. Tu akurat wykonanie z Enmore Theatre.

You guys know the words? All right, let's hear it.

0: Thank you so much.
1: W Poznaniu też będzie śpiewane. Taką przynajmniej mam nadzieję. Nick Murphy, Chet Faker już w sierpniu na Bittersweet Festiwalu. A już w lipcu na tegorocznym openerze między innymi grupa Slowdive.

To będzie piątek 3 lipca, kiedy Brytyjczycy z grupy Slowdive pojawią się na głównej scenie Openera, aby odpowiednio wprowadzić w nastrój przed koncertem The Cure, czyli głównej gwiazdy tego dnia na gdyńskim festiwalu. Opener już za niecałe 2 tygodnie wystartuje 1 lipca. Zacznie się to wszystko między innymi od koncertu tych państwa DXX, którymi dziś was żegnam. Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z wróci za tydzień w czwartek, punktualnie w południe, a ja wracam do was jutro o 10:00. Za chwilę w Chili Z Rafał Turowski.

0: Radia CZ. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Pierwsza właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Meble, przedmioty codziennego użytku, mała architektura, sztuka, która może zdobić nasze wnętrza, znajdą się znów na wystawach festiwalu Gdynia Design Days. W pewien sposób przyglądamy się tutaj przyszłości, a na pewno najważniejszym trendom, które dziś obecne są w pracy projektantów, a już niedługo będą nam towarzyszyć.
3: Jeśli patrzymy na design, to na pewno dostrzegamy jego estetyczną stronę. Mhm. Jednak na Gdynia Design Days patrzymy też na to, jakie to są rozwiązania, na takie wyzwania, które dzieją się społecznie i światowo. Więc tutaj wspomniany odpowiedzialny materiał i to pytanie, które projektanci mogą sobie zadać już na początku właśnie, po pierwsze, co będzie dalej z produktem, ale też jakby jaki materiał zostanie użyty.
2: Mówiła w rozmowie z nami Kornelia Holeksa z Centrum Designu Gdynia. Hasło tej edycji brzmi bliżej i mieści się w nim też refleksja dotycząca tego, żeby odpoczywając dbać o kontakt z własnymi potrzebami. O tym mówi jedna z polecanych przez nas ekspozycji.
3: To wystawa Agaty Nowak Robić Nic, która pokazuje nam, jak ważny jest tak naprawdę odpoczynek, jak potrzebne z takiego też naukowego punktu widzenia jest dla nas to, żeby się właśnie zawiesić, pozastanawiać, żeby znaleźć przestrzeń na to, żeby odpocząć, żeby tak pozornie teraz nie być produktywnym, a tak naprawdę dzięki temu znaleźć siebie i właśnie usłyszeć siebie.
2: Gdynia Design Days startuje w najbliższą sobotę, potrwa do 28 czerwca. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku proponuje ciekawe i różnorodne spotkania z muzyką i dźwiękiem tego lata. Odkryjemy fascynujący świat audio, ekologii dźwięku i audialnego dobrostanu. Obiecają organizatorzy wydarzeń, które też chcemy Wam zaproponować. To będą m.in. konferencja Audionomia 2026, takie ogólnopolskie święto reportażu dźwiękowego od 19 do 21 czerwca. Potem festiwal Dźwięki Północy w lipcu, tutaj warsztaty muzyczne i ruchowe, pokaz filmowy i 6 wyjątkowych koncertów artystów z Polski, Skandynawii i Estonii pod gotyckim sklepieniem Centrum Świętego Jana. Wystawa Bałtyckie rewizje soniczne to będzie z kolei taka sensoryczna podróż po dźwiękach Pomorza, a projekt Sonosfera od 24 lipca to możliwość doświadczenia unikalnych instalacji dźwiękowych, które przygotują Marcin Dymiter i kolektyw Pan Generator. Gdyby Robin Williams nadal żył, w tym roku obchodziłby 75. urodziny. Katowickie Kino Kosmos chce uczcić rocznicę urodzin wybitnego aktora specjalnymi pokazami. Latem zobaczymy 3 filmy, które pozwolą na pewno znów docenić wszechstronny i autentyczny talent artysty. Pokazem inaugurującym lato z Robinem Williamsem będzie Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To już 25 czerwca. Prelekcję przed seansem wygłosi filmoznawczyni Anita Skwara.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 minuty po pierwszej, dzień dobry, do godziny 16:00 będę Was nastawiał na chillout. Może informując na początku naszego programu, bo nie wiem, czy to wiecie, że 18 czerwca to jest Dzień Rozrzutności. Przyznam się, świętowałem wczoraj, kupiłem 0,5 kg czereśni.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: Cztery po pierwszej, dzień dobry.

0: 10 po pierwszej. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Znamy to przysłowie, to teraz będzie ilustracja tego przysłowia. Otóż dziennikarka podróżnicza The Independent, Lidia Swinską, odwiedziła 120 miast na całym świecie w ciągu 20 lat, żeby ułożyć te miasta w kolejności od najlepszego. Brała pod uwagę możliwość zwiedzania miasta pieszo, połączenie kultury, gastronomii, codziennego życia lokalsów. Jeśli miasto było blisko natury i znajdowały się w nim parki, lasy, plaże czy trasy spacerowe, no to oczywiście dostawało za to dodatkowe punkty. No i na swojej liście wymieniła 6 miast europejskich, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce całej listy. Kto zgadnie, jakie to miasto? Nie, to jest Łódź. Dziennikarka napisała, że największe wrażenie zrobiło na niej połączenie postindustrialnego charakteru miasta z dynamicznie rozwijającą się kulturą. Zachwyciła ją łódzka architektura, klimat i kreatywna energia. Wspomina o ogromnych kolorowych muralach na kamienicach i dawnych fabrykach, a atmosferę ulic porównywała do filmowego kadru. Według niej również, słuchajcie, to jest istotne, Łódź idealnie sprawdza się jako kierunek dla samotnie podróżujących. Nie trzeba płacić za transport, ponieważ większość ciekawych miejsc jest w zasięgu pieszego spaceru. Noclegi są stosunkowo niedrogie i dobrze zaprojektowane, a tutem są także liczne instytucje kultury, Muzeum Sztuki czy Centralne Muzeum Włókiennictwa. Na drugim miejscu jej listy znalazł się Lyon, z notatką, że to jest jedno z najlepszych miejsc dla miłośników dobrej kuchni. Następnie Walencja, której miejski charakter jest połączony z bliskością natury. Później Ateny, ze względu na swoją historię i architekturę, no chyba nie była w sierpniu w Atenach. A piąte miejsce zajął Neapol, który łączy autentyczny charakter południowych Włoch z doskonałą kuchnią, ofertą muzealną i bliskością najważniejszych atrakcji. Jak to nie byliście w Łodzi jeszcze? Trudno mi w to uwierzyć.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: utwór zatytułowany K. Chodzi o Christinę, jak wsłuchamy się dokładniej w tekst. Cigarettes after sex. No to zostaniemy przy kwestiach intymnych, jeśli pozwolicie, bo po krótkiej przerwie Lover zaśpiewa nam Jacob Banks.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
3: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
22: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Po reklamie.

zakazana owoc. Smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: W najbliższą niedzielę o 10.36 nadejdzie lato. Nastąpi to podczas naszego programu. Z radością donoszę, no i pewnie nie jeden z was, nie jedna pyta, ale jakie to lato będzie? To jest dobre pytanie. Mamy częściową odpowiedź. Tegoroczne lato ma być cieplejsze od średniej wieloletniej, dynamiczne, z przeplataniem się okresów gorących, burzowych i chwilami chłodniejszych. Pojawią się gwałtowne zjawiska atmosferyczne i temperatury powyżej normy, ale aktualne prognozy wskazują, że temperatury będą znacznie wyższe od średnich i będzie bardziej sucho. Susiej? Nie, bardziej sucho niż w latach poprzednich. Co, słuchajcie, nie oznacza, że czeka nas nieprzerwana fala gorąca i że te rekordowe upały będą trwały przez cały rok. Dlaczego? Ano dlatego, że na pogodę w Europie wpływa wskaźnik NAO. NAO. To jest oscylacja północnoatlantycka. Spróbuję w kilku słowach o niej opowiedzieć. To jest taki wskaźnik opisujący różnicę ciśnień między Wyżem Azorskim a Niżem Islandzkim. I w jego fazie dodatniej do Europy częściej wpływa powietrze z nadatlantyku, co sprzyja bardziej dynamicznej i gwałtownej pogodzie, co sprzyja również przechodzeniu frontów atmosferycznych. W fazie natomiast ujemnej częściej dochodzi do tak zwanych blokad wyżowych, które mogą sprzyjać długim falom upałów. No i niestety ten wskaźnik NAO jest bardzo zmienny, potrafi zmieniać swoją fazę co kilka dni czy też tygodni i to on decyduje, czy tegoroczne lato będzie dynamiczne, czy też będzie wiązało się z nieprzerwanym upałem. No i to właśnie takie lato tego roku nas czeka.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Kwadrans do godziny drugiej. Przypominam, że dzisiaj o 18. Jak raz na jakiś czas, w czwartki, live session. Dzisiaj wystąpi Paula Roma. Świetnie ją znacie z 3DZ, 4 albumy, występy na wielu festiwalach, na męskim graniu, na letnich brzmieniach. Pracuje z topowymi producentami w kraju, ale pisze również piosenki dla innych artystów. Może się pochwalić na przykład współtworzeniem utworu na zeszłoroczną Eurowizję dla naszego kraju. No i teraz Paula Roma przygotowuje się do jesiennej trasy swojego najnowszego albumu Zresztek, który znalazł się na 8. miejscu najczęściej słuchanych płyt winylowych w naszym kraju. Paula Roma dziś na żywo w 3DZ w ramach 3DZ Live Session. No i przypominam o niedzielnym, o sobotnim spotkaniu z Magdą Bauer i Kasią Kozak. Obie panie redaktor poprowadzą studio plenerowe z niezwykłego miejsca w Warszawie, jakim jest Muzeum Plakatu. Zapraszam w sobotę wczesnym popołudniem.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Coral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: 21 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jogi. Z tej okazji Very Well Concept zaprasza nas na specjalne wydarzenie w Forcie Mokotów.
3: Dzień Jogi jest ważnym tutaj highlightem roku, jeśli chodzi o wydarzenia Very Well, natomiast głównie skupiamy się właśnie na tematach, które dotyczą redukcji stresu, odporności psychicznej, właśnie też ostatnio długowieczności, więc wszystkie takie tematy, które mają nas wspomagać w rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o tą część taką jogową, no to w tym roku faktycznie też duży nacisk kładziemy na regulację układu nerwowego.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Weronika Kucharska, autorka cyklu.
3: Przygotowaliśmy dla uczestników tak naprawdę 3 praktyki jogi na każdym poziomie zaawansowania, więc nawet jeśli jesteś początkującym joginem, to możesz do nas dołączyć. Medytację prowadzoną i niespodziankę na koniec całego wydarzenia, o której jeszcze niestety nie mogę mówić, ale będzie na pewno miła.
4: No w końcu to niespodzianka.
2: No oczywiście, że tak, tego nie zdradzamy, natomiast możemy podpowiedzieć, że całą rozmowę z Weroniką Kucharską znajdziecie na naszej stronie, w podcastach i uwaga, jeśli chcecie dołączyć do Dnia Jogi organizowanego przez Very Well Concepts, to mamy dla Was ostatnią pojedynczą wyjściówkę, można po nią się zgłosić jeszcze teraz, pisząc na adres kultura@chiliz.pl. Napiszcie proszę, jaką rolę odgrywa w Waszym życiu yoga i dlaczego chcielibyście się wybrać na Międzynarodowy Dzień Jogi w Warszawie. A jogę z widokiem na morze proponuje Gdyńskie Muzeum Emigracji. To jest cykl ćwiczeń dostosowany do wszystkich poziomów zaawansowania. Udział mogą wziąć więc osoby bez doświadczenia. Prowadzi Katarzyna Sołczyńska i właśnie ona zaprasza nas w czerwcowe i lipcowe niedziele o godzinie 10. Najbliższe spotkania 21 czerwca, a także 12 i 26 lipca. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni. Raz jeszcze joga, ale taka wśród dzieł sztuki, bo tak ćwiczymy jogę w warszawskiej Zachęcie. Przypominamy o takiej możliwości, ale teraz zapraszamy przede wszystkim na coroczny piknik Zachęty. W najbliższą sobotę w planie jest m.in. wspólne malowanie muralu pod opieką artysty Pawła Swanskiego. W tym roku w pikniku na powitanie lata wezmą udział również Muzeum Etnograficzne, Sofitel Warsaw Victoria, a także pobliski Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy. Po raz pierwszy dołączają do niego też Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacja Stefana Gierowskiego. W programie będą oprowadzania, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie zapowie też Młodą Zachętę, czyli program, który właśnie startuje i będzie adresowany do osób w wieku od 18 do 30 lat, zainteresowanych sztuką współczesną i aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym. A na cały piknik Zachęty zapraszamy w najbliższą sobotę przez cały dzień.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chiliz. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3:02, time moves slow. Rozpoczną tę godzinę naszego spotkania Bad, Bad, Not Good. Później także między innymi wspomnienie 1976 roku w naszej niewielkiej, ale przecież sympatycznej audycji Past Perfect.
1: Na chillaucie w Chiliz.

0: Mimo zbliżania się końca sezonu, teatry nie hamują, można byłoby powiedzieć, i szykują nam jeszcze premiery, na przykład 27 czerwca na scenie plenerowej Gdyni spektakl o statku Stefan Batory. O tym przedstawieniu więcej w niedzielę po godzinie 10, a tu proszę bardzo, w najbliższy weekend w Krakowie, w Teatrze Bogatela, spektakl inspirowany piosenkami kabaretu starszych panów. To będzie Stacyjka Zdrój Adama Opatowicza i Andrzeja Poniedzielskiego, a na sztukę złożą się oczywiście znane piosenki i libretto właśnie Andrzeja Poniedzielskiego. Zgodnie z zamysłem reżysera akcja rozgrywa się na tytułowej stacji, która jest takim miejscem zawieszonym między rzeczywistością a zaświatami. Na scenie pojawią się bohaterowie piosenek opowiadani na nowo przez twórców spektaklu. Na scenie prawie cały zespół Teatru Bagatela, a Stacyjka Zdrój premierowo na dużej scenie Teatru Bagatela już w najbliższą sobotę.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Tu, czyli Z w czwartkowe popołudnie, 20,5 minuty po godzinie drugiej. Birds of Feather, za kilka minut później Past Perfect. Dzisiaj posłuchamy jednego z największych przebojów, który grany był przez rozgłośnie radiowe dokładnie pół wieku temu.
1: Autopromocja.
2: Czyli Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
3: Robisz mi w głowie ogień.
2: Już dziś po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Czyli Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek. Czyli Z Live Session. Paula Roma.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jak oszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

1976 rok wspominamy prawie dokładnie 50 lat temu, bo było to 24 czerwca. Rząd przedstawił wtedy w Sejmie projekt podwyżek cen. I były to podwyżki, słuchajcie, drastyczne. Mięsa o 70%, masła, serów o 50%, cukru aż 100%. No i ta podwyżka cen wywołała protesty robotnicze. Następnego dnia wybuchły strajki m.in. w Radomiu, w Rususie i w Płocku, ale także w Łodzi, Nowym Targu, Starachowicach czy Grudziądzu. Te strajki zostały przez milicję spacyfikowane. Irena Szewińska ustanowiła rekord świata w biegu na 400 metrów, a chwilę później wprowadzono kartki na cukier. Tyle intensywnych społecznych wydarzeń u nas. Na brytyjskiej liście przebojów na pierwszym miejscu wtedy The Wartells, Combine Harvester. No nie da się tego zagrać niestety. Jeszcze. Real Thing, Cute Me Are Everything na drugim. Silly Love Songs, Wings na trzecim. Mieliśmy Tonight's the Night Roda Stewarta czy Petera Framptona Show Me the Way. Przypomnę dzisiaj piosenkę z miejsca szóstego, jeśli pozwolicie. Dwóch miłych panów, Gallagher i Lyle, zaśpiewali Heart on My Sleeve i ta piosenka z miejsca stała się przebojem i sięgnęli po nią także inni artyści, m.in. Brian Ferry. A oryginał brzmiał tak.

Wielki przebój sprzed pół wieku. Heart of, on my sleeve, Gallagher i Lyle. Past Perfect w Chili Z. 23 minuty zostały nam do godziny 3. Teraz Roosevelt, a później duchy.

W Romie 11 minut do godziny 3 o 15, jak zawsze, kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą. No i prognoza na jutro. Czy to zapowiadane upalne lato nadejdzie? Ach, czy nadejdzie?

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
5: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram, a filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zostanie wręczona w tym roku po raz 25. Przypomnijmy, że przyznawana jest za dzieło lub kreacje powstałe na Mazowszu w ciągu ostatniego roku w takich kategoriach jak literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr oraz w kategorii dzieło życia. No i ta najbliższa edycja jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy statuetki za całokształt twórczości odbierze czworo laureatów. W kategorii literatura to zaszczytne wyróżnienie trafi do Andrzeja Żora. Nagrodę sztuki wizualne odbierze grafik, plakacista, rysownik i ilustrator Mieczysław Wasilewski. Laureatką Nagrody Teatralnej została wszechstronna aktorka, reżyserka i ceniona wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie Irena Jun. A statuetkę muzyczną otrzyma wybitny kompozytor, ceniony pianista, pedagog i znakomity organizator życia muzycznego Zygmunt Krause. Statuetki norwidowskie zostaną wręczone we wrześniu tego roku w Teatrze Polskim w Warszawie. A ja raz jeszcze przywołam nazwisko Zygmunta Krause, żeby z wielką przyjemnością zaprosić Was na jego koncert monograficzny. To będzie specjalny wieczór. Będzie on finałem sobotniego Święta Plakatu, organizowanego przez Muzeum Plakatu, czyli oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. W ciągu dnia spotkamy się w Wilanowie, a wieczorem przy gmachu głównym Muzeum Narodowego i to tutaj posłuchamy koncertu zatytułowanego Patrz, Słuchaj, Myśl. To wydarzenie ma wymiar szczególny, dlatego, że odwołuje się do inauguracji z 4 czerwca 1968 roku. Inauguracji Muzeum Plakatu. To wydarzenie Zygmunt Krause uświetnił swoim utworem Entre, a dzisiejsze spotkanie z jego muzyką będzie takim symbolicznym powrotem do tamtego szczególnego momentu, ale też współczesnym komentarzem do nowych i niełatwych realiów. Podczas koncertu światową prapremierę będzie miał utwór Encore une fois, skomponowany na zamówienie Muzeum Narodowego w Warszawie z okazji ponownego otwarcia Muzeum Plakatu w Wilanowie. I na ten koncert, który będzie miał miejsce w sobotę o 18.15, mamy dla Was teraz podwójne zaproszenie. Bardzo proszę o zgłoszenia na adres kultura@chilizet.pl. Napiszcie proszę, dlaczego chcecie się na ten uroczysty wieczór, na ten wspaniały koncert wybrać. I ostatnie godziny, żeby zobaczyć obraz, o którym w ostatnich dniach mówią wszyscy. Chodzi o Japonkę Józefa Pankiewicza. To jest płótno, które ma w tle również niełatwą relację miłosną, jaką jeszcze przed ślubem łączyła malarza z żoną Wandą, a także japońskie fascynacje, którym ulegali na początku XX wieku ludzie sztuki. Przedmioty, które uwieczniono na płótnie, nie są przypadkową dekoracją. To są przedmioty pochodzące z kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego. Dzisiaj te obiekty są w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. A o Japonce mówimy dlatego, że no właśnie to są ostatnie godziny, żeby zobaczyć obraz w galerii Desy Unikum w Warszawie. Przypomnijmy, że to jest jedna z trzech wersji tego dzieła stworzonych przez artystę. No i przez długie lata pozostawała w prywatnej kolekcji.
1: Ta wersja trafi na aukcję w Desa Unikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
0: Mówi Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuka Dawna.
1: To oznacza z kolei, że Japonka ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki, tuż obok rekordowej, ikonicznej rzeczywistości Jacka Malczewskiego oraz dwóch mężatek Andrzeja Wróblewskiego.
0: A aukcja, podczas której rozstrzygną się losy Japonki, już dziś wieczorem.
2: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: W piątek słonecznie w Gdańsku, Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Warszawie, Suwałkach i Białymstoku. Poza tym będzie pochmurno, a w niektórych miejscach także spadnie deszcz. Tymi niektórymi miejscami są Pomorze Zachodnie i krańce południowo-wschodnie. Będzie jednak ciepło. 23 stopnie w Gdańsku, 26 w Warszawie, 29 stopni w Katowicach i w Krakowie i jutro aż 31 w Zielonej Górze.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Na chillaucie w Chilizet. Zaprasza Rafał Turowski.
3: No jednak dokończę. 31 stopni jutro w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Opolu. Na w sobotę, no to dopiero, że hej, zrobi się upał w całym kraju do 35 nawet stopni ostatniego dnia wiosny. 5,5 minuty po godzinie 15.

0: 11 minut po godzinie 3, a matury we Włoszech dopiero dzisiaj. Maturzystów naliczono 527 tysięcy. Wśród nich jest także znany piosenkarz pochodzący z tego kraju, 70-letni dzisiaj Puppo, który to Puppo porzucił liceum w wieku lat 16, by zająć się muzyką, no i jak podkreślił, w razie pomyślnego wyniku matury chce pójść na studia. W przeddzień egzaminu Puppo powiedział włoskim mediom, że matura jest dla niego osobistym wyzwaniem i zapewnił, że jest spokojny, nie będzie ściągał i w ogóle nie ma tremy. Dodał też, że robi to dla swoich nieżyjących już rodziców, którzy marzyli o tym, żeby został adwokatem. Jeśli zdam, zrobię koncert w mojej klasie, ogłosił artysta. Jako się rzekło, chciałby pójść na studia i uzyskać, jak zda maturę, i uzyskać dyplom z komunikacji społecznej. Powiem tak. W minionych latach artysta, który sprzedał 20 milionów płyt, wywołał, powiedzmy, kontrowersję, bo przed 4 laty dostał zakaz wjazdu na Ukrainę po tym, jak wcześniej wystąpił na festiwalu rosyjskiej piosenki na okupowanym przez Rosję Krymie. Po zawieszeniu koncertów z Rosji wrócił do Moskwy przed 2 laty i tam ponownie wystąpił z rosyjskimi artystami i powiedział coś takiego: dość tej wojny między rosyjskimi i ukraińskimi braćmi, pojadę do Kijowa, jeśli mnie zechcą. No nie dziwię się Kijowowi, że go nie zechciał, na pewno z WOS-u i chyba z tak zwanej życiowej mądrości. Jednak pan Puppo tę maturę oblał.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Rozalia, czyli Z21 po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy. Ostatni raz przed urlopową przerwą, na który konkurs się wybiera, więc gorąco Was namawiam do rozważenia wzięcia udziału za kilka minut.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po reklamie.

Sam Fender i Elton John w Chili Z za 26 minut, godzina czwarta. Czas na konkurs taki popołudniowy. Może o nagrodach najpierw. Bardzo interesujący reportaż Emilii Sułek, Baranie Oko, reportaż z Kirgistanu. Zupełnie nowa rzecz. Płyta Lana Del Rey, Last for Life. No i kubeczek Chili Z w pięknym fioletowym odcieniu. 321-321-500. Dzwonimy pod ten numer, chcąc wziąć udział w konkursie i słyszymy, jakie redaktor przygotował kategorie na dzisiaj. Wybieramy sobie jedną z nich, a są trzy. Czytamy pytanie, to znaczy ja to robię, i trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna i właśnie te wskazujemy, mając tylko jeden strzał, więc jeśli pojawia się problem, to sygnalizujemy i w miarę możliwości jakoś wspólnie dochodzimy do poprawnej odpowiedzi. Ale tylko wtedy, kiedy jest taka możliwość. Rzecz jasna. 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Ania dzisiaj jest z nami, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, Ania ze Śląska. I na Śląsk za chwilę wyślę zestaw naszych nagród, mam taką nadzieję. Czyli reportaż z Kirgistanu, Emilii Sułek, nasz piękny kubek i płytę. No to Aniu, to w takim razie, ponieważ konkurs wybiera się na krótkie wakacje, więc zróbmy wszystko, żeby te nagrody trafiły do ciebie, dobrze?
2: Zróbmy.
1: A nie zostały, tak. A nie zostały u mnie. Dobrze. Kategorie, jakie przygotowałem na dzisiaj, są następujące. Wybieramy jedną, kategoria funkcyjna, kategoria czynności i kategoria na D.
2: To może na D.
1: Dobrze. Nie wiem, czy to jest łatwe pytanie, czy trudne, ale jakoś spróbujmy dać sobie z nim radę. Aniu, detrytusożerność. Detrytusożerność. To w przypadku ludzi A. Friganizm, B. Pescetarianizm, czy C. Witarianizm?
2: Jeszcze raz mogę prosić?
1: Detrytusożerność. To jest pewna cecha zwierząt, a w przypadku ludzi, gdyby tak przełożyć, to byłoby friganizmem, pescetarianizmem czy witarianizmem. Oczywiście mówimy o strategiach odżywiania, że tak powiem.
2: Takie pytanie powiedziałabym.
1: Witarianizm to jest jedzenie rzeczy surowych wyłącznie. Pescetarianizm to jest jedzenie wszystkiego poza zwierzętami lądowymi, tak powiedzmy. Friganizm to jest jedzenie, mówiąc najkrócej, odpadków. Czym jest w przypadku zwierząt właśnie, która z tych strategii jest detrytusożernością? Co by ci mówiła intuicja? To tak na brudno teraz.
2: Najbardziej mi się ku temu trzeciej odpowiedzi skłaniała.
1: Aha. Ku trzeciej opowiadasz, tak?
2: Tylko, wszystko jest dla mnie, ta pierwsza... No niech będzie. Trzecia odpowiedź, proszę.
1: Nie, pierwsza. Pierwsza. To jest friganizm. Aniu, pytanie jest księżyca wzięte, bo to nikt tego nie wie oczywiście, ale to taki nasz konkurs, jak wiadomo. Dobrze, na pamiątkę naszej rozmowy wyślę ci kubek w takim razie.
2: O, super, bardzo się cieszę.
1: I dzięki za udział w konkursie. Nie wiem, czy kiedykolwiek trafisz jeszcze na słowo detrytusożerność, ale jeżeli tak, to myślę, że w towarzystwie naprawdę będziesz... zrobisz furorę, znając znaczenie tego słowa.
2: Na pewno zgłębię ten temat, także bardzo dziękuję. Rozszerzę swoje słownictwo na pewno i horyzonty i bardzo życzę udanego urlopu i wszystkich pozdrawiam.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego, Aniu. Dobrego popołudnia.
2: Dzięki,
1: dziękuję.
0: Słuchasz Radia

Serdaliza we własnej osobie, w to czwartkowe popołudnie za 11,5 minuty, czwarta. Od czwartej na chillout będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Ja za dzisiaj dziękuję, Rafał Turowski. Polecam się waszej uwadze w niedzielę rano. Przed 16 jeszcze James Blake.

0: Nastaw się na chillout. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Poczuj się wyjątkowo, w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na to.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie.

0: stop, the video stop.
1: TZ. Pogoda.
2: Upał idzie, panie i panowie. Synoptycy wydali ostrzeżenia, szczególnie na zachodzie kraju. Jutro tutaj nawet do 32 stopni. 26 będzie w centrum i do 22 nad samym morzem. Do tego spodziewamy się delikatnych, przelotnych opadów deszczu. One szczególnie na południowym zachodzie jutro. Nocą nie będzie zimno, bo nawet 17 stopni na zachodzie, 15 w centrum, 11 najmniej tyle na Podhalu. I na ścianie wschodniej spodziewamy się przelotnych opadów.

0: o 18:00.
1: W międzyczasie w GIZ
0: zaśpiewa dla was Paula Roma ze swoim zespołem. I od Pauli zacznijmy nasze czwartkowe spotkanie w GIZ. Dzień dobry.

Money Money to piosenka oczywiście o pieniądze. Simply Red z bardzo dobrych czasów, czyli Z, 11 minut po 16. 4 lata, nomen omen milczenia po The Silent Twins. Focus Futures wypuścił zwiastun i plakat Hotspot. Już po kilkunastu sekundach wiadomo, że reżyserka wróciła nie po to, żeby grzecznie wpasować się w jakikolwiek gatunek albo w jakąkolwiek pulę gatunkową. Nowy film polskiej reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej będzie miał premierę na festiwalu w Montrealu. Jeszcze w sierpniu wejdzie do kin w USA i w Kanadzie. Neony, ekrany, ostrzeżenie, danger overstimulation. Detektyw w świecie, którym sztuczna inteligencja nie jest narzędziem, a ustrojem. W skrócie, akcja nowego filmu Smoczyńskiej rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, wedle wcześniejszych zapowiedzi gdzieś u schyłku XXI wieku. W rzeczywistości ta przyszłość jest zarządzana przez AI. Prywatny detektyw zostaje wezwany do zbadania morderstwa w obozie dla uchodźców i tam trafia na członkinię budzącą lęk sekty cyberwiedźmy, która rozmontowuje jego psychikę. A trop prowadzi do grupy rebeliantów, którzy zdolni są podważyć władzę cyfrowego systemu. A im głębiej detektyw wchodzi w tę sprawę, tym mniej rzeczy okazuje się tym, czym się wydawały. Twórcy nie udają, że to cyberpunk, to raczej kolaż science fiction, które jest zderzone z kryminałem i satyrą na społeczeństwo. Hotspot, bo o tym obrazie mowa, nakręcono po angielsku z myślą o widzu międzynarodowym. Jest to polsko-grecka koprodukcja z udziałem partnerów ze Szwecji, Danii i Francji. Jak powiedziałem, światowa premiera w Montrealu podczas jubileuszowej 30. edycji, czyli na jednym z najważniejszych adresów kina gatunkowego na świecie i miejsca, w którym swoje filmy pokazywali najwięksi, w tym Guillermo del Toro. W kinach w USA film ma się pojawić 21 sierpnia. Polskiej daty premiery na razie nie znamy, ale poczekamy, wiadomo. Aaron Fraser i jego najnowszy numer It's a Shame, żaden shame, 13 minut po 16. Tak wam gramy w Chili Z.

0: pan wszechwiedzący, Mr. Know-it-all, Teddy Swims, czyli Teddy Swims, który ma nowy wizerunek, teraz ma włosy. W tę stronę też to działa czasami, jak widać. Teddy Swims, który niebawem przyjedzie do Polski, konkretnie do Gdyni, i na to wiem, że wielu z was czeka. 23 minuty po 16, czwartkowe popołudnie spędzacie w towarzystwie Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko z Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kochani, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
12: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600. Miejskiego SUV-a. Dostępnego od 74 900 zł. W pożyczce 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
20: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
21: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Po reklamie.

Bad Sons, czyli Z, z bardzo ładnym fortepianem. 21 minut i będzie 17, tak wam gramy w czwartkowe popołudnie. Tom Holland rozpoczął promocję filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, który ma trafić na ekrany kin za nieco ponad miesiąc, pod koniec lipca. I wraz ze zbliżającym się obrazem, w którym brytyjski aktor wciela się w rolę Petera Parkera, pojawiła się też propozycja następcy. Tom Holland wielokrotnie mówił o chęci zostania mentorem dla kolejnego Spider-Mana, tak samo jak on otrzymał mentorstwo od Roberta Downey Jr. Dotychczas miał raczej na myśli Milesa Moralesa, następcę Petera Parkera i młodszego bohatera, który został ugryziony przez innego pająka. Tym razem w wywiadzie zapytany został bezpośrednio, kto jego zdaniem stanowiłby godnego następcę do roli Spider-Mana. I Tom Holland odpowiedział, że Owen Cooper byłby świetny, ma ogromny talent i wszyscy teraz o nim mówią. Chodzi o gwiazdę miniserialu Dojrzewanie i dodał, że nowa twarz w serii stanowiłaby miłą odskocznię. I oczywiście ten wybór Owena Coopera nie jest wcale przypadkowy, bo on podbił serca widzów i krytyków filmowych właśnie w swoim występem w miniserialu i został tym samym najmłodszym aktorem, jaki wygrał nagrodę Emmy, najmłodszym zdobywcą Złotego Globu i najmłodszym w historii laureatem nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Tyle, że nie oznacza to wcale, że Tom Holland chce rezygnować z partycypacji w uniwersum superbohaterów, tylko jest to luźna sugestia, a nie deklaracja rezygnacji. Ale to został też zapytany nie o Owena Coopera, tylko o oczywiście Zendaya. To jest para, która spotyka się od około 5 lat. Tym razem padło pytanie dotyczące wygenerowanych przez AI rzekomych zdjęć z uroczystości, które jakiś czas temu obiegły internet i Tom Holland przyznał, że po zobaczeniu zdjęć jego babci zrobiło się przykro, że nie została zaproszona na ślub. Zapytany, czy jeszcze ktoś z rodziny nabrał się na te zdjęcia, Tom Holland zrobił pauzę, po czym zaprzeczył, mówiąc: nie, wszyscy tam byli. I dalej nie mówił o ślubie, ale ślub się odbył. Więc Zendaya Holland teraz jest. Dawid Podsiadł, najnowszy, na błysk. Proponuję wam teraz w Chili Z 19 minut i miniemy się z 17.

Jedna z szybszych piosenek Lany Del Rey, Dark Paradise, to za nami w Chili Z, ale ona jest szybsza tylko dlatego, że był to specjalny radio mix. To teraz ostatnio nastała moda na nagrywanie nowych wersji swoich własnych utworów. Tak kilka lat zrobił na przykład Paul Simon. Paul Simon, czyli legenda amerykańskiej muzyki, połowa duetu Simon & Garfunkel, ale także kariera solowa, o której warto wspomnieć. Paul Simon, który cały czas jest aktywny i mocno wam polecam zajrzeć, co takiego robi Paul Simon, szczególnie na płytę In the Blue Light, piękna niebieska okładka, polecam tym wszystkim, którzy kochają amerykańską muzykę oraz tym, którzy lubią folk. No ale żeby nie było, Paul Simon to także utwór, który do tej pory wjeżdża na najlepszych imprezach, piękne lata 80. Najpopularniejszy solowy album Paula, czyli Graceland, a tam singiel You Can Call Me All. Przypomnę wam go teraz w Chili Z i dobrej zabawy życzę na następne 4 minuty.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka.
4: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
5: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, za akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
4: Cudownie!
5: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Zastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jeżeli chodzi o pogodę w najbliższych godzinach, to...

0: znakomity spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry, minuta po 17. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w CZ. Za godzinę live sesja z Paulą Romą. Paula zaśpiewa dla was na żywo swoje utwory z najnowszego albumu. Polecam zostać blisko.
1: W międzyczasie w CZ.

Co mi z tej miłości, gdy nie ma cię tu? Daria Zawiałow zaśpiewała w Chili Z. No dzisiaj tak spokojniej raczej wlokę ze sobą ten klimat, niczym ból przez Włocławek. Ostatnio napisałem komuś, kto był we Włocławku akurat, czy wleczę ból i nie zrozumiał, o co chodzi. No, chodziło oczywiście o piosenkę Kocham cię jak Irlandię, gdzie Andrzej śpiewa: wlokłem ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej. Ale to jest piękna piosenka. No, ale nie o tym. 13 minut po 17. Cena noclegu często przesądza o kierunku wakacyjnego wyjazdu i rankomat.pl porównał najtańsze dostępne opcje 6 noclegów ze śniadaniem w popularnych kurortach w Polsce i za granicą, znalezione w serwisie booking.com. I z tego zestawienia wynika, że w niektórych wypadkach pobyt w Polsce kosztuje tyle samo albo nawet więcej niż wakacje w zagranicznych kurortach. I to już nie dziwi, bo tak się dzieje od lat. Wśród analizowanych polskich kurortów najwyższe ceny pojawiły się na Mazurach. W apartamentach najdrożej wypada Mrągowo, niewiele tańsze są Mikołajki. W hotelach trzygwiazdkowych Mrągowo również należy do najdroższych miejsc. W standardzie hotelowym wysoko plasują się również Szczyrk i Polańczyk. Ale za granicą, jeżeli ktoś by chciał, no to Egipt jest jednym z najtańszych kierunków. Później jest Turcja, Sycylia, Kreta, Dalmacja i Wyspy Kanaryjskie, a one mieszczą się w budżecie zbliżonym do wielu polskich kurortów. I warto pamiętać, że obiekty zagraniczne ujęte w tej analizie były położone bezpośrednio przy plaży. W Polsce brano pod uwagę obiekty oddalone maksymalnie 3 km od centrum miejscowości. Więc myślę, że dla wielu może to być istotna informacja przy ocenie atrakcyjności jakiejkolwiek oferty. To sobie zagrajmy teraz wakacyjnie, wakacje tuż, tuż. A w Chili Z nowy singiel Jungle The Wave. Dajcie sobie głośniej, nie żałujcie.

0: Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. No jutro zdecydowanie jest, ale to nie oznacza, żeby przestać śpiewać. Proszę śpiewać tak, jak śpiewaliście na tej piosence, jestem przekonany. Sistars, Sutra w Chili Z to za nami klasyk. Sprawdziłem, czym jest sutra. To jest nazwa religijnych ksiąg buddyjskich albo hinduskich. W buddyzmie sutry zawierają nauki Buddy, czyli jego wykłady, dyskusje z uczniami, słuchaczami. W hinduizmie natomiast termin sutra oznacza mniej więcej aforyzm i odnosi się do mądrości wyrażonej w zwięzły sposób. A z racji, że była to sutra i mądrości w zwięzły sposób, to są w ogóle przeciwieństwa mnie, więc ja już się nie odzywam. Niech zabrzmi muzyka, Surfaces, Baby Rose, a chwilę później spotkanie z Paulą Romą, bo przypominam, że za 35 minut Chili Z Live Session właśnie z Paulą.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
4: Robisz mi w głowie ogień.
3: Już dziś po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek. Chili Z Live Session. Paula Roma.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Po reklamie.

Let Me Go, najnowszy singiel Baby Rose w Chili Z, 21 minut przed 18. Bardzo dobre informacje do nas płyną, bo co roku organizacja pozarządowa Rosalia Project, której misją jest ochrona mórz i oceanów, jest inicjatorem wielkiej akcji sprzątania śmieci. I tak oto, tym razem zajęli się Zatoką Maine w USA, i tam właśnie 40 wolontariuszy ponad usuwało porzucone sieci albo pułapki na homary z wysp Big Nash Island i Nash Island, które położone są właśnie we wspomnianej zatoce u wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W wielkiej akcji sprzątania uczestniczyli zarówno działacze z Rosalia Project, jak i innych organizacji. I oni przyjeżdżają na wyspy co roku i to jest zupełnie inny świat, jak sami mówią. Amerykańska stacja WABI w tym roku podała, że z dwóch wysp wolontariusze usunęli łącznie 201 porzuconych pułapek na homary, zebrali też ponad 30 wielkich worków z odpadami, bo co roku państwo wydaje od 46 do 47 tysięcy licencji połowowych i każda z tych licencji uprawnia do połowu i rozłożenia do 800 nawet pułapek. A jeżeli dobrze policzymy, rozstawimy ponad 3 miliony pułapek rocznie, a średnio traci się z tego 10% sprzętu. Tak więc co roku około 300 tysięcy pułapek zaśmieca wody, tak powiedziała pani Ashley Sullivan z Rosalia Project wspomnianego. I akcja jest również okazją do zebrania próbek wody, co pozwala na prowadzenie badań naukowych. A z racji, że zwierzęta plączą się w te sieci albo liny, niektóre przez to umierają, to jest to bardzo ważna akcja, która pomaga chronić nie tylko wodę, ale przede wszystkim zwierzęta. Femme Like You, teraz po francusku zagramy w Chilizacji.

Boring. Georgia w Chili Z. 11 minut i będzie 18. Przypominam, że dzisiaj Chili Z Live Session właśnie za 11 minut, punktualnie o 18 na tej antenie. Na żywo wystąpi dla was Paula Aroma. Robiłem co w mojej mocy, żeby Paulę tutaj ściągnąć do studia i sobie z nią porozmawiać, ale Paula się próbuje, intensywnie przygotowuje się, żeby dla was zaśpiewać jak najlepiej. 6 utworów, więc piękny koncert przed nami, tego ciepłego popołudnia właśnie. To w oczekiwaniu na koncert zabiorę was na płytę sprzed prawie 20 lat, Future Sex Love Sounds, tak się nazywała. I Justin Timberlake był już wtedy okrzyknięty następcą Michaela Jacksona, co niektórych bardzo raziło. Natomiast już tak obiektywnie, to jednym z większych i lepszych przebojów był singiel What Goes Around, Comes Around, Goes Around, Goes Around, Comes Around. Czyli współpraca z Timberlandem. I ten wielki przebój przypomnę wam teraz. I polecam zostać, bo za 10 minut Paula Roma ze swoim zespołem i z materiałem z jej nowej płyty z resztek.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dokąd na wakacje?
11: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
10: Czyli Zdrojowa Hotels.
11: Zdrojowa Hotels?
10: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
11: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
10: Tylko na zdrojowahotels.pl.
12: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
13: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
14: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet 2 dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
16: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Live Session w Chilli Z. Paula Roma. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, której znakiem rozpoznawczym jest charyzmatyczny, wyrazisty wokal. Od lat konsekwentnie rozwija swój autorski styl, łącząc melancholijny, alternatywny pop, subtelną elektronikę i niezwykle intymny songwriting. Na swoim koncie ma 4 albumy studyjne. Jej najnowszy krążek, Zresztek, ukazał się w maju i jest najbardziej osobistym oraz emocjonalnym wydawnictwem w dotychczasowej karierze artystki. 11 utworów tworzy spójną opowieść o relacjach, tęsknocie i uczuciach, które pozostają z nami długo po zakończeniu ważnych momentów życia. Już teraz koncert Pauli Romy na żywo ze studia Chilli Z.

0: Chili Z Live Session. Paula Roma.
1: Wow, Paula Roma na żywo z naszego koncertowego studia. Brawo, brawo. Brawo, Paula Roma ze swoim zespołem. Akustycznie zaśpiewała dla was materiał ze swojej najnowszej płyty Z Resztek. Zresztą mamy te albumy, będzie okazja w najbliższym czasie je wygrać i też załatwię podpis od Pauli, wiadomo. Paula, dziękujemy ci, będziemy grać dalej, a ja teraz biegnę na dół do studia, żeby Paulę uściskać osobiście.

0: Nosso Suburbia w Chili Z. 22 minuty i będzie 19 i taką nocą z tobą. To już noc, Paula Roma?
1: Już prawie.
0: Paula Roma po Chili Z Session.
1: Bonjour.
0: A jak jest dobry wieczór po francusku?
1: Bonjour.
0: O, ładnie. Paula, jak się czujesz po koncercie, który chwilę temu się zakończył na tej antenie?
1: Wspaniale. Jeszcze duże emocje, więc wybaczcie, że mogę mówić trochę tak nieskładnie czasami, bo ciężko się obudzić po 6 kawałkach, gdzie wchodzi się całą sobą i nagle wchodzisz tylko piętro wyżej, czy tam 2 albo 3, nie liczyłam, ale jechałam windą, 3 piętra wyżej i trzeba jakby wylądować, ale czuję się świetnie. Bardzo lubię live sesje i bardzo lubię grać takie numery, które akurat mogłam sobie wybrać, ten nastrój, że on był taki jakiś bardziej płynący, a nie taki wyrywający z energii.
0: A jak to jest z tymi live sesjami? Ty grając takie koncerty czujesz, że to jest słuchane gdzieś i że to idzie w przestrzeń, czy to bardziej wygląda jak jakaś taka próba w sali?
1: Jako próba zupełnie nie. Fajne pytanie w ogóle, bo ja myślałam o tym, jak skończyłam śpiewać, gdzie ja jestem.
0: No.
1: I ja poczułam, że śpiewam taką bardzo intymną opowieść dla siebie, mając gdzieś z tyłu głowy, że ktoś, że wiele osób szczególnie jakoś w mojej głowie się rodziło właśnie albo auto, albo jakieś domki kempingowe właśnie nad morzem, że tam właśnie ktoś słucha mnie i to jest...
0: Przedsionek przyczepy.
1: Wzrusza, na przykład.
0: No.
1: I to jest właśnie bardzo, bardzo wzruszające i bardziej to odczuwam jako taką bardzo, bardzo intymne, w ogóle takie bardzo bliskie, wrażliwe spotkanie z samą sobą. I gdzieś z tyłu głowy faktycznie czuję ten, powiedzmy, tłum, który może słuchać tej historii.
0: To jest najpiękniejsze, że złapaliśmy też przypadkowych słuchaczy, którzy gdzieś w korkach, wiesz,
1: tak,
0: przemierzają
1: tak.
0: ulicę Warszawy i nagle mają koncert przez
1: tak,
0: radio.
1: Tak, i słuchaj, no i właśnie też miałam taką chwilę zawahania, czy się odzywać pomiędzy, czy nie.
0: No właśnie, dlatego cię tutaj zaciągnąłem,
1: tak,
0: bo się nie odzywałaś.
1: Że się nie odezwałam. Jakoś, może i dobrze się nie odezwałam. Pierwszy raz lubię mówić, zawsze mówię dużo, a czasem nawet za dużo. I czułam, że to jest tak intymny koncert i tak płynie to wszystko pomiędzy, że nie chciałam wybijać w ogóle słuchacza z tych opowieści, a na wszystkie pytania chętnie odpowiem i dopowiem to, choćby teraz.
0: Wiesz co, no nie będziemy robić wywiadu rzeki, bo o tym albumie robiliśmy wywiad, który jest na naszym kanale na YouTubie, polecamy. Długi
1: tak
0: wywiad. Zresztą te albumy teraz będziesz podpisywała, z tego co wiem, winylowe, piękne albumy
1: tak
0: i te albumy będą dla słuchaczy w najbliższych dniach.
1: Cudownie.
0: Paula, jak się czujesz, jak już trochę emocje opadły po wydaniu tego pięknego albumu?
1: Mhm.
0: Jak jest?
1: Bardzo dobrze. Właściwie bym powiedziała, że jest lepiej niż zakładałam. Myślę, że każdy sobie robi jakieś założenia często, podchodząc do projektu muzycznego i oddając całą siebie, myślisz, gdzie wylądujesz, czy ktoś tego będzie słuchał, czy w ogóle mała garstka ludzi, czy w ogóle poszerzy się twoje grono odbiorców. Najpiękniejsze jest to, że ja przy tej płycie całą sobą czuję, że to grono odbiorców wzrasta.
0: Ale ja widzę, jak ty udostępniasz na Instagramie, ile tak. tam milionów słucha na
1: tak,
0: Spotify,
1: tak.
0: jakieś miejsca
1: na jest naprawdę
0: tam,
1: w momencie wow. Tak, i ta płyta, mogę się poszczycić, jest 8. najczęściej kupowaną
0: Brawo.
1: W Polsce.
0: No.
1: Więc no, niesamowite to jest dla mnie, że 8. płyta w Polsce, jak tak sobie pomyślę o sobie sprzed paru lat, a teraz, to myślę, że w ogóle nie zakładałam, że będę na takiej liście sprzedaży. Nawet moje marzenia gdzieś tam nie sięgały. Zawsze chciałam po prostu śpiewać dla wrażliwych osób i dla wrażliwych serc, ale nigdy nie myślałam o cyfrach. I nagle okazuje się, że jak dostałam taką wiadomość od fanki zresztą, za co bardzo dziękuję, podesłała mi i napisała, ty wiesz, że jesteś 8. najlepiej sprzedającą się płytą w kraju? Ja mówię, co ty mówisz, to ja? Więc... Te resztki emocjonalne, bo płyta nazywa się Z resztek, naprawdę zadziałały niesamowicie mocno i dają mi no, kopa do tego, żeby robić 5. album, bo to jest moja 4. płyta.
0: Chciałem powiedzieć, że czekamy i cię
1: nie,
0: robić,
1: jeszcze
0: ale
1: nie robię,
0: jeszcze nie.
1: Nie,
0: nie. Uspokój się,
1: jeszcze
0: uspokój
1: rozegramy
0: się.
1: Ten album, zagramy też na jesieni fajne koncerty. Będziemy w paru miastach, na pewno Dąbrowa Górnicza, tak rzucę z tego, co pamiętam.
0: I na pewno
1: na
0: my
1: pewno
0: będziemy
1: Warszawa.
0: Załatwiać wam jakieś zaproszenia.
1: Serdecznie, na pewno to się też postaram, zapraszam. Chcemy Kraków, Wrocław, pojawimy się w fajnych wielu miejscach i nie mogę się doczekać też tej płyty w takim ciemnym, zadymionym, małym klubie na żywo.
0: A, to jesienią, tak, zejdziemy do podziemi, nie?
1: Wrzesień, październik, listopad,
0: no,
1: dokładnie.
0: No. Ale dobra, nie myślmy o tym, bo to
1: jest latko.
0: Jeszcze nawet nie ma lata. Zagrajmy. Piotr Zioła, Vito Bambino, nowa wersja Safari. Słyszałaś?
1: Słyszałam, jestem zachwycona. Bardzo mi się podoba ta okładka też, gdzie siedzą na dachu. Przepiękna, w czerni i bieli. I chcę też powiedzieć, że Jurek Zagórski robił tą piosenkę Safari, a Jurek Zagórski pracował także ze mną nad dwoma pierwszymi albumami.
0: A to nie są tanie rzeczy.
1: Piękny splot. To nie są to tanie rzeczy.
0: Paula Roma, zapraszam. Dziękuję. Dobrego wieczoru.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki.
2: Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach.

Billie Eilish, Lunch, czyli Z z jej ostatniej płyty, cały czas Hit Me Hard and Soft. No chyba już czas na jakieś nowości, myślę. Amy Winehouse, Back to Black, ode mnie na koniec. Z życzeniami dobrego wieczoru. Przypominam, że słyszymy się w Czyli Z jutro w piątek. Weekendu początek od 16. Jakub Lachowicz, dziękuję, miejcie dobry wieczór. Do usłyszenia.

0: Warszawski Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
6: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia? Nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Gastorama. Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
12: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Po reklamie.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

Brasileiro, takiej brazylijskiej, świetnej soulowo-funkowej grupy, która nazywa się Os Garotin. I właśnie ta piosenka definiuje poniekąd pierwszą część dzisiejszego programu. Ja w poprzednich audycjach odgrażałem się, że tak myślę o audycji sprofilowanej stricte na muzykę z Brazylii i rzeczywiście dzisiaj będzie tak, ale będzie tak tylko poniekąd. Pierwsza część Królewicza będzie właśnie złożona z artystów brazylijskich, z czego bardzo, bardzo się cieszę, no bo to od razu kojarzy się z wakacjami, z pozytywnym humorem i po prostu z bardzo przyjemnym czasem, który spędzamy w gronie przyjaciół, z rodziną i relaksujemy się. Oprócz tego w dzisiejszym Królewiczu pojawią się dwie zupełnie nowe grupy, które ochoczo wam zaprezentuję, ponieważ jestem nimi absolutnie zachwycony. Pierwsza to brytyjska grupa Pigeon, która tworzy niesamowitą mieszankę muzyki elektronicznej, afrykańskiej, funkowej i delikatnie nowofalowej. Absolutnie jak dla mnie nowatorska, ciekawa rzecz, bardzo interesujące brzmienie. To pojawi się w drugiej godzinie audycji. Podobnie jak kataloński duet z Barcelony, śpiewający w języku katalońskim, Renaldo i Clara. Oczywiście również jeszcze wrócimy do płyty formacji Elder Island oraz Cutimana. Zakończymy Williamem Orbitem. Ta płyta absolutnie powaliła mnie swego czasu i teraz z wielką przyjemnością ją dla Państwa, dla Was powtarzam. Był zespół Os Garotin z piosenką Soy Brasileiro, teraz czas na takiego brazylijskiego, przeuroczego producenta, gitarzystę, wokalistę i kompozytora, który posługuje się pseudonimem Toco. Ja korzystam z jego ostatniej płyty Riviera z roku 2014 i zaprezentuję wam trzy utwory: Guairo, Leao, Leonardo i Golpe Fatal, ale na początku pojawi się absolutnie gorący, najnowszy utwór włoskiej formacji Stone Incorporated, czyli Stone Inc., gdzie Toco występuje gościnnie w piosence Dona Diva. I od razu właśnie i ten utwór, i wszystkie pozostałe samby i bosanowy, które za moment zabrzmią w Królewiczu, zdefiniują wam, mam nadzieję, czas na te najbliższe dwie godziny. Będzie bardzo, bardzo relaksacyjnie. Toco i Stone Incorporated.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz po raz pierwszy pojawił się brazylijski kompozytor, gitarzysta i wokalista Toco ze swojej najnowszej, ostatniej jak na razie płyty z roku 2014, zatytułowanej Riviera. Ja jestem już szczęśliwym posiadaczem całej dyskografii tego przeuroczego brazylijskiego artysty. W związku z tym spodziewajcie się kolejnych samp i kolejnych bosanów w wykonaniu właśnie Toco. Jestem ciekawy, jak wam się podoba ta bezpretensjonalna, elegancka, no klasyczna muzyka brazylijska. Brzmi to po prostu fantastycznie i absolutnie relaksacyjnie. Płyta Riviera, rok 2014. Ja tylko dodam, że pierwszy utwór, który pojawił się, Dona Diva, to jest absolutną nowością, nagraną z zespołem Stone Incorporated. To jest włoski DJ i producent, a to też dlatego, że Toco w pewnym momencie przeprowadził się do Włoch i nagrywa i w Brazylii, i we Włoszech, z brazylijskimi muzykami i z włoskimi muzykami, i dlatego ta muzyka brzmi po prostu tak niesamowicie, łącząc jednocześnie klimaty brazylijskie z tym włoskim luzem. To był Toco i pozostajemy cały czas oczywiście, tak jak zapowiadałem na początku, w klimatach brazylijskich. No i jeżeli słuchamy muzyki brazylijskiej dzisiaj, no to nie mogłaby się odbyć ta audycja bez naszej nowej bogini, bez odkrycia. Ja pokochałem tę płytę miłością jedyną i niepowtarzalną. Julia, czy Julia, no spolszczyliśmy ją. Julia Mestre, tak nazywa się artystka, która jednocześnie udziela się w takim innym brazylijskim zespole, który nazywa się Bala de Sergio, który też był wielokrotnie prezentowane oczywiście z racji muzyki, którą uprawia na antenie radia Chili Z. No i mnie udało się zdobyć najnowszą, ostatnią płytę Julii, która nazywa się Maravillosamente Bem, czyli po prostu fantastycznie, czuję się fantastycznie właśnie. Jak się czujesz, czuję się Maravillosamente Bem, czyli wyjątkowo dobrze, świetnie. I rzeczywiście tak jest, mam nadzieję, że wy, słuchając audycji Królewicz, czujecie się Maravillosamente Bem. Dla mnie ta piosenka jest takim przebojem przed lata i lata. Ma dużą szansę stać się naszym numerem jeden, jeżeli chodzi o letnią ramówkę w Królewiczu muzyczną. Ciekawy jestem, czy ze mną się zgadzacie. Moje drogie, moi drodzy, w związku z tym posłuchajmy teraz Julii, jak pięknie gra i śpiewa. Jest to w ogóle klimat taki troszeczkę z lat 70., trochę takich ścieżek dźwiękowych z programów telewizyjnych bądź z filmów o policjantach. Gdzieś czuję ten klimat lat 70. W tej muzyce i bardzo, ale to bardzo ta nostalgiczna nuta mi się podoba. Chodzi tutaj oczywiście o brzmienie. Posłuchajmy. Maravillosamente Bem, czy Maravillosamente Bem, Soufera i Marinu Limu, to Julia Mestre.
0: Królewicz.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.

0: Czyli Z.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przed chwilą w audycji Królewicz zabrzmiała nasza ulubienica, która nazywa się Julia Mestre, Brazylijka ze swojej ostatniej płyty zatytułowanej Maravillosa Menci Ben. No i ja mam tylko taką niepłonną nadzieję, żeby również czujecie się Maravillosa Menci Ben, słuchając takiej muzyki. I proszę, pozostańcie z nami do godziny 22, gdyż tego typu muzyka relaksacyjna, urocza, ciekawa, inspirująca będzie towarzyszyła nam dzisiaj do końca. Pierwsza część naszego dzisiejszego muzycznego spotkania jest właśnie w klimatach brazylijskich. Ja tylko z dziennikarskiego obowiązku przypomnę mój adres mailowy maciej.ulewicz@czylizet.pl maciej.ulewicz@czylizet.pl, na który proszę, abyście kierowali wszelkie swoje prośby, sugestie, komentarze czy opinie, bądź różnego rodzaju refleksje. Ja tutaj właśnie chciałem też bardzo gorąco i serdecznie podziękować, bo dostałem niedawno tak przeuroczy mail po ostatniej audycji, że i wzruszyłem się, zrobiło mi się niezwykle miło. Serdecznie pozdrawiam panią Annę, dziękuję bardzo za ten mail, dziękuję za to, że mam tak fantastycznych słuchaczy jak pani i pani partner. No, są to rzeczywiście chwile i momenty w pracy bardzo istotne i bardzo ważne. maciej.ulewicz@czylizet.pl. No i pozostajemy zgodnie z wcześniejszymi informacjami w klimatach brazylijskich. Teraz odrobinę brazylijskiego jazzu. Babo Moreno. To takie nasze nowe poniekąd odkrycie. Jest jedna płyta studyjna, fantastyczna płyta studyjna, która też nazywa się Babo Moreno, a tak naprawdę ten perkusista nazywa się Fabio de Oliveira, no i gra na przykład z takimi artystami w Wielkiej Brytanii jak Jacob Collier, formacja Salt, czy chociażby Alfa Mistrz. No i jest wyjątkowo utalentowanym człowiekiem, który bardzo intensywnie wspiera tą jazzową nową falę brytyjską. I mogę tylko jeszcze dodać, że jest synem Bosco de Oliveira, takiego znanego w Brazylii i nie tylko, również specjalisty od perkusjonariów, który gra na tychże instrumentach w zespole Sade. No więc o czymś to też trochę świadczy. Ja przygotowałem dla was teraz fragmenty płyty tej studyjnej pierwszej, licząc na to, że za jakiś czas pojawi się kolejna. Jest to fantastyczna muzyka, łącząca właśnie ewidentnie etniczne brazylijskie prądy z współczesnym jazzem. Bardzo proszę, płyta Babo Moreno, Babo Moreno, La Ciudad Perdida, Rei de Pesca i O Placo. Tak myślę, że tak to się wymawia. No, jestem pod olbrzymim wrażeniem, oczywiście cudzysłów, mojego brazylijskiego akcentu.
0: Królewicz w Czyli Z.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Królewiczu przed chwilą brzmiał brazylijski perkusista Babo Moreno ze swojej debiutanckiej znakomitej płyty zatytułowanej Babo Moreno. No i na moment, czyli do następnego Królewicza, najprawdopodobniej porzucamy elementy brazylijskie, aby przejść muzycznie w zupełnie nowe rejony. Ja chciałbym wam teraz zaprezentować pewną grupę, którą poznałem stosunkowo niedawno. Zresztą ich płyta ukazała się dopiero 1 maja, debiutancka płyta, która to płyta zrobiła na mnie po prostu piorunujące wrażenie. Jest to brytyjska formacja o nazwie Pigeon, czyli gołąb. Ich ten debiutancki krążek nazywa się Outer National i no to jest coś niesamowitego. Ja muszę przyznać, że ja dawno nie słyszałem czegoś tak dobrego, tak ciekawego, tak intrygującego i tak poniekąd brzmiącego nowatorsko. Na czele tej formacji stoi gitarzysta i wokalista, który nazywa się Faye Nyoke. Pochodzi oczywiście nie z Wielkiej Brytanii, tylko z Gwinei. No i to, co dzieje się z tą muzyką, zresztą za moment sami posłuchacie, może będziecie chcieli też również zdefiniować trochę gatunek muzyczny, w jakim poruszają się członkowie zespołu Pigeon, no bo jak dla mnie jest to coś absolutnie niesamowitego. Jak sami piszą, że są to imprezowe piosenki bez granic, czyli party songs without limits. Ja tutaj widzę jeszcze inną sytuację, gdzie na przykład tak zwane bardzo popularne afrodisco jest przeniesione w zupełnie nowe rejony, więc ja bym tutaj widział w ogóle jeszcze właśnie klimaty wspomnianych już dzisiaj w audycji lat 70., ale z Nowego Jorku, czyli Nowy Jork lata 70. Muzycznie, do tego trochę krautrocka, do tego trochę punku, do tego trochę właśnie afro, disco i funku. To są jakby te klimaty, które ja słyszę w tej muzyce, bo tam jest i Talking Heads, i no wszystko naraz i jestem tą muzyką absolutnie poruszony. Dawno nie słyszałem czegoś tak dobrego. Stałem się teraz gorliwym wyznawcą i fanem wręcz, jeszcze nie psychofanem, ale fanem wręcz formacji Pigeon. I moi drodzy, spodziewajcie się większej dawki tegoż zespołu i piosenek z ich debiutanckiej płyty, przypomnę, która nazywa się Outer National. No i po takim zapowiedziu, po takiej laudacji i po takim zachwycie, czas na weryfikację, czas na muzykę. Ciekawy jestem, czy podzielicie moje zdanie. Proszę w związku z tym korzystajcie z mojego maila bądź z postu na Facebooku o tej audycji i wyraźcie swoją opinię na temat formacji Pigeon. Słuchamy 117, Mirror Test oraz Today is Another Day. Jak dla mnie totalna bomba. Formacja Pigeon z Wielkiej Brytanii. Królewicz w Chili Z.

To była nasza muzyczna premiera, zespół Pigeon z Wielkiej Brytanii i ich płyta Outernational. No, przychodzą do mnie maile, cieszę się bardzo, że podzielacie moją opinię. No tak, tak, jak dla mnie totalna bomba, rzeczywiście imprezowe piosenki bez granic, fenomenalne brzmienie, ten głos wokalisty i gitarzysty Fajeniokę robi na mnie wrażenie. No tak, świetna płyta, kolejne piosenki oczywiście w następnym Królewiczu, wielka premiera, zresztą premiera tej płyty, wspomnę jeszcze raz, to jest gorąca absolutnie płyta, premiera tej płyty miała miejsce 1 maja, czyli ta płyta ma dosłownie 1,5 miesiąca i już możemy ją grać na antenie radia, czyli Z. Prawda, że to fantastyczna sytuacja? No dobrze, drodzy Państwo, teraz z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Katalonii i przed nami kolejna premiera. Też wcześniej nigdy o tym zespole nie słyszałem, o tej formacji, aż tu nagle trochę posłuchałem, trochę się natknąłem i pomyślałem, ależ to jest dobre. Ale w jakim języku oni śpiewają? Po czym po wsłuchaniu się trochę bardziej, tak patrzę, coś to może być trochę francuskiego, trochę włoskiego, trochę hiszpańskiego. No i oczywiście pogrzebałem w źródłach, no to jest wszystko śpiewane w języku katalońskim. Renaldo i Clara, bo o nich mowa, pochodzą z Barcelony, tam nagrywają, mają na swoim koncie już kilka płyt, no i właśnie ja chciałbym Wam zaprezentować teraz jedną z nich. Nie jest to płyta najnowsza, bo tej najnowszej jeszcze nie posiadam. Jest to płyta poprzednia, jest to płyta bardzo dobra, która zdefiniuje Wam i mnie oczywiście brzmienie i charakter muzyczny tegoż duetu, bo jest to muzyka elektroniczna, jest to muzyka popowa, jest to muzyka delikatnie psychodeliczna, przynajmniej ja czuję w tym trochę takiej dziwnej, psychodelicznej nutki, lekko szalonej, delikatnie naiwnej, ale wszystko to stworzone z wielką premedytacją. No i muszę trochę postudiować oczywiście język kataloński, żeby wiedzieć, o czym śpiewają Renaldo i Clara. Chciałbym bardzo, abyśmy w tym momencie wsłuchali się w tę muzykę i oczywiście wypowiedzieli swoje zdanie na ten temat. Bardzo proszę, Globus, Retrovisor i La Palma. No jakoś udało mi się zapowiedzieć, chyba bez większego problemu, ten tytuły. Posłuchajmy piosenek. To absolutnie premierowe odtworzenia nowego zespołu, który pojawia się w Królewiczu, Renaldo i Clara.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz premierowo słuchaliśmy katalońskiej formacji Renaldo i Clara. To była ich płyta z roku 2023, La Boca Aigua. Jakby przy okazji ktoś ze słuchaczy władał językiem katalońskim i mógł mi pomóc w przetłumaczeniu tego tytułu, byłbym bardzo zobowiązany. No La Boca, no domyślam się, że chodzi tutaj o usta, La Boca Aigua. Będę wdzięczny za podpowiedź. I teraz, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przenosimy się znowu z Katalonii do Wielkiej Brytanii. Byliśmy tam już przy okazji zespołu, który zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, czyli zespołu Pidgeon. Trochę inna muzyka, też będzie elektronicznie, też będzie popowo, ale w zupełnie innym stylu, bardziej powiedziałbym takim brytyjskim. Gdzieś w twórczości formacji Elder Island pobrzmiewają mi echa takich zespołów jak Everything But The Girl, na przykład jak Saint Etienne. Ciekawy jestem, czy wy też macie podobne skojarzenia, aczkolwiek ten zespół z Bristolu tworzy własne specyficzne brzmienie. Wysłuchaliśmy wspólnie ich najnowszej płyty w ostatnich Królewiczach zatytułowanej Hello Baby OK i teraz eksplorujemy poprzednią płytę, która nazywa się Swimming Static. No i ja teraz z wielką przyjemnością chciałbym was zaprosić do takiego właśnie wspólnego, statycznego popływania. Oczywiście śpiewa tutaj wokalistka, więc jakby też te wszystkie skojarzenia są jak najbardziej oczywiste. Wybrałem trzy piosenki do tej prezentacji, których jeszcze nie słyszeliśmy. Takie, no, klimatyczne tutaj. Z jednej strony trochę transu, z drugiej strony trochę metafizyki, z trzeciej trochę elektronicznego popu. Ciekawe. Here I Am, Queen of Kings i Feral. Tak brzmi właśnie teraz w Królewiczu formacja Elder Island z Bristolu. No skądinąd Bristol jest jednym z moich ulubionych miejsc w Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Takie, powiedziałbym wręcz, nie do końca angielskie i bardzo, bardzo takie motoryczne i dużo fajnych rzeczy tam się dzieje. No, nie bez kozery zespół przecież Massive Attack czy Tricky i wiele innych pochodzi z Bristolu. No, Bristol Sound. Aczkolwiek formacja Elder Island troszeczkę z tego kanonu Bristol Soundu się wyłamuje. Bardzo proszę, Elder Island i płyta Swimming Static.

0: Chili Z.
1: Zabrzmiała formacja Elder Island z płyty Swimming Static. To audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. Przy okazji znowu z dziennikarskiego obowiązku przypomnę o naszej stronie player.chiliz.pl. Tam właśnie na tej stronie znajdziecie wszystkie audycje Królewicz w formie podcastu do ponownego odsłuchania. Jeżeli tylko oczywiście będziecie mieli na to ochotę, ale mam taką niepłonną nadzieję, że taką ochotę macie bądź będziecie mieli. Bo na przykład najnowsza płyta Kutimana Hope jest bardzo, bardzo dobra. Swego czasu spotkałem się z kilkoma mailami, które do mnie przyszły, jak ja mogę we współczesnych czasach teraz puszczać muzykę artystów z Izraela. No jest to bardzo złożona i trudna sytuacja, natomiast wiem, że cała artystyczna, progresywna strona muzyków z Izraela jest absolutnie przeciwna działaniom wojennym. No i też drugą sprawą jest to, że no, muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Dlatego też na przykład tacy artyści jak Noga Erez czy Asaf Avidan koncertują po Europie i wypowiadają się na wiadomy temat. I także Kutiman, czyli taki izraelski producent, kompozytor, wielokrotnie w swojej twórczości współpracował z arabskimi muzykami, tworzył projekty muzyczne i filmy, w których występują arabscy muzycy i zresztą w jego twórczości bardzo mocno słychać wpływy muzyki arabskiej i orientalnej, te specyficzne harmonie, te mikrotony, które mieszają się z tymi takimi przestrzennymi klimatami fusion i takimi troszeczkę właśnie znowu latami 70. i taką delikatną transcendencją i funkiem i chillem. Taka jest twórczość Kutimana i zresztą no, najnowsza płyta zatytułowana Hope też ten tytuł jakby o czym świadczy. Hope, Take It Easy, Sunshine i Let Your Love. Zanurzmy się w teren taki post-hipisowski, delikatnie psychodeliczno-funkowo-przestrzenny pejzaż twórczości Kutimana.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Po Kutimanie i po jego płycie Hope czas na ostatni element naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Mam nadzieję, że i te wszystkie klimaty brazylijskie i te zespoły z Wielkiej Brytanii, z Katalonii zaintrygowały Was, zaciekawiły i spowodowały, że chętnie sięgniecie także po inne utwory z dyskografii tychże artystów, do czego oczywiście bardzo zachęcam i namawiam. W ostatnim Królewiczu zakończyłem audycję płytą z roku 1993, czyli no sprzed wielu lat, płytą wybitnego brytyjskiego producenta muzyki elektronicznej i klubowej i nie tylko, Williama Orbita. No i okazało się, że nie dość, że ta płyta jest znakomita i że słucha jej się w Królewiczu o tej porze fenomenalnie, to okazało się, że bardzo Wam się ten pomysł spodobał przywrócenia tej elektroniczno-ambientowej perełki właśnie do wspólnego posłuchania pod koniec audycji. No i także to, że muzyka tworzona przez Williama Orbita w tym wypadku absolutnie się nie zestarzała, a wręcz odwrotnie, i te wszystkie gruby, te wszystkie klimaty, te wszystkie przestrzenie, te pejzaże elektroniczne, które tworzy William Orbit, te pejzaże instrumentalne, chociaż od czasu do czasu oczywiście pojawiają się tam różne przetworzone głosy, no brzmią świetnie. I dlatego postanowiłem pójść za ciosem, powtórzyć sukces poprzedniej audycji i również dzisiaj pozwolić, żeby te dźwięki zabrzmiały. Słuchamy płyty, cała jest znakomita, która nazywa się Strange Cargo 3, ponieważ jest jeszcze Strange Cargo z numerem drugim, z numerem pierwszym, poniekąd z numerem czwartym, tylko poniekąd, co zresztą skłania mnie do chyba do także do prezentacji kolejnych części, bo one wszystkie są przecież ze sobą w jakiś sposób powiązane. Dzisiaj na koniec audycji zabrzmi kompozycja Gringacho de Mento, no i również moim stałym tekstem z wielką przyjemnością zapowiem ten utwór, dziękując Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszając oczywiście do kolejnej audycji, życząc Wam wszystkiego dobrego, życząc Wam bezpiecznego i spokojnego weekendu, który się zbliża. No i cóż, William Orbit i Maciej Kulewicz mówią Wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w najbliższy poniedziałek. Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.